Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

Trwają konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dróg jednokierunkowych na ulicach Gołębiej, Jaskółczej i Strzeleckiej w Bydgoszczy. Mieszkańcy Górzyskowa mogą zabrać głos do 15 maja. Aktualnie na każdej z ulic obowiązuje ruch dwukierunkowy. Gdyby wprowadzić proponowaną zmianę, Jaskółczą i Strzelecką można byłoby jechać tylko od Żwirki i Wigury w kierunku Pięknej, a Gołębią w przeciwnym kierunku. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat proponowanych zmian w organizacji ruchu oraz umożliwienie zgłoszenia uwag i sugestii dotyczących planowanych rozwiązań. Przeprowadzona analiza dotycząca możliwości wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Strzeleckiej, Gołębiej i Jaskółczej wykazała, że zmiana organizacji ruchu przyniosłaby jedynie niewielki wzrost liczby miejsc parkingowych o 27 miejsc, co stanowi około 10,5% obecnej liczby miejsc zgodnych z przepisami, informuje miasto. Jednocześnie wskazano, że zmiana organizacji ruchu mogłaby wpłynąć na wydłużenie tras przejazdu części pojazdów, zmianę warunków włączenia się do ruchu na ulicach głównych oraz konieczność prowadzenia kontraruchu rowerowego przy zachowaniu możliwości bezpiecznego wymijania się pojazdów w obecnych warunkach drogowych. W ramach konsultacji przewidziano możliwość zgłaszania opinii za pomocą karty konsultacyjnej oraz udział w spotkaniu z mieszkańcami. Formularz można wypełnić w wersji elektronicznej. Spotkanie z mieszkańcami zaplanowano w czwartek, 7 maja o godzinie 17 w Zespole Szkół numer 32 przy ulicy Kruczej. Podczas niego zaprezentowane będą proponowane zmiany w organizacji ruchu.

0: Będzie czas na zadawanie pytań oraz zgłaszanie uwag przez mieszkańców.
1: Wydarzeniem 30. kolejki piłkarskiej BetClick z trzeciej ligi będą derby kujawsko-pomorskie Elana Toruń, Zawisza Bydgoszcz. Można kupować bilety na to spotkanie. Toruński klub właśnie wydał komunikat dotyczący cen i sprzedaży wejściówek na sobotni mecz, który rozpocznie się o godzinie 15. Toruński klub informuje także, że w związku z pracami remontowymi na stadionie kibice będą mogli zajmować miejsca tylko na sektorze C. Wejście na stadion będzie możliwe tylko od strony ulicy Chełmińskiej. Włodarze klubu zachęcają do wcześniejszego przybycia, by uniknąć kolejek. Na trybunie będzie dostępna strefa gastronomiczna. Z powodu remontu stadionu na meczu nie pojawią się kibice Zawiszy. Impreza ma charakter niemasowy i będzie w niej mogło uczestniczyć maksymalnie 999 osób. Dodajmy, że Elana zajmuje czwarte miejsca, a Zawisza jest liderem rozgrywek. Jesienią w Bydgoszczy był remis 1-1.
0: W Bydgoszczy rozpoczął się kolejny cykl indywidualnego pucharu drugiej Ekstraligi. Trofeum broni Maksymilian Pawełczak, to rywalizacja dla zawodników do 19 roku życia. Odbywa się w cyklu turniejów po jednym na torze każdego zgłoszonego do zawodów klubu Metalka z drugiej Ekstraligi. Turnieje odbywają się w oparciu o tabelę składającą się z 20 rund bez rundy finałowej. Tegoroczna rywalizacja rozpoczęła się w Bydgoszczy, a jako obrońca trofeum do rywalizacji przystąpił Pawełczak i zaczął znakomicie, kompletując trójki. Po czterech seriach już było pewne, że pierwszą rundę zakończy jako najlepszy z całej stawki. Wygraną przypieczętował jeszcze piątym biegowym zwycięstwem. Drugie miejsce w Bydgoszczy zajął Radosław Kowalski z Wilków Krosno, a trzecie Adrian Przybyło ze Stali Rzeszów. Tyle samo punktów, co zawodnicy z miejsca drugiego i trzeciego wywalczył kolejny z polonistów Kacper Andrzejewski. Rock

Dzień dobry, witajcie w czwartek, Arkadiusz Mieńczewski. Pozwólcie, że dzisiaj zacznę nieco inaczej. Zacznę od naszej pozytywnej myśli na dziś, bo bardzo mi się spodobała. Wypowiedziała ją znana aktorka Audrey Hepburn i powiedziała tak: najważniejszą rzeczą jest cieszyć się życiem, być szczęśliwym, tylko to się liczy. Pamiętajcie o tym, budząc się dzisiaj o poranku. A ja zapraszam na nasze poranne spotkanie, jak zwykle wypełnione muzyką, ciekawostkami i oczywiście pozytywnymi rzeczami. 7 dzień maja, czwartek, 127 dzień roku, do końca którego zostało nam 238 dni. Wschód słońca 4:56, zachód 20:30, dzień trwa 15 godzin i 35 minut i jest dłuższy od najkrótszego już o 8 godzin i 19 minut. Do końca astronomicznej wiosny pozostały nam 44 dni, a jeżeli ktoś marzy o wakacjach, to za dni 49 one właśnie się pojawią. Myśl na dziś już się pojawiła, także już nie muszę o niej wspominać, chociaż może warto mówić o tym, co dobre, dlatego pamiętajcie, że najważniejszą rzeczą to jest to, żeby cieszyć się życiem, a ja wam mówię, dzień dobry. Rock FM.

Historię 7 maja rozpoczniemy od pogody. W roku 1968 nad Tatrami przetoczył się najsilniejszy odnotowany wiatr halny, osiągający prędkość około 300 km na godzinę. Nieźle wiało. W roku 1999 premiera filmu sensacyjnego Operacja Samum w reżyserii Władysława Pasikowskiego, a tam Marek Kondrat, Radosław Pazura, Bogusław Linda, Olaf Linde-Lubaszenko. To był film. W roku 2022 w kościele ewangelicko-augsburskim miała miejsce pierwsza w historii ordynacja kobiet na księży. Ordynowano grupę 9 diakonek. Pierwszą ordynowaną została Halina Radacz. Na świecie w 1794 we Francji wprowadzono formalną religię państwową, tak zwany kult istoty najwyższej. W roku 1867 Alfred Nobel otrzymał brytyjski patent na wynaleziony w poprzednim roku dynamit. W roku 1895 ukazała się powieść science fiction Wehikuł czasu Herberta George'a Wellsa, a w roku 1934 u wybrzeży filipińskiej wyspy Palawan została wyłowiona największa znana perła. Miała ponad 6 kg. Nazwano ją perłą Allaha. I jeszcze rok 2013 w Sztokholmie otwarto tam Muzeum Abby.

Polacy, rodacy ruszają w czwartkowy poranek z uśmiechem do pracy. Nasze myśli mogą już zmierzać w kierunku weekendu, ale jeżeli właśnie w tej chwili prowadzicie samochód, to pamiętajcie, żeby skupić się na drodze. Pozdrawiam wszystkich o poranku bardzo serdecznie i czas na nasz poranny dowcip. Dzisiaj obchodzimy Dzień Hasła. Jesteśmy tak naprawdę w dzisiejszych czasach bardzo zahasłowani. Hasło do komputera, hasło do telefonu i hasło hasłem pogania. To są ciężkie czasy, dlatego pozdrawiam wszystkich tych, którzy w komputerach tam hasła mają i hasła ogarniają. No a teraz dowcip jest taki. Dzień dobry, chciałbym się u Państwa zatrudnić jako specjalista od bezpieczeństwa. Przykro mi, ale nie potrzebujemy kogoś takiego. No, jak Pan uważa? W razie czego moje CV ma Pan na pulpicie swojego komputera. No właśnie, i widocznie Pan nie użył odpowiedniego hasła. I do tego jeszcze tematu haseł. Dzisiaj powrócę o poranku, także zapraszam, zostańcie z nami i swoje hasło 1, 2, 3, 4 pamiętajcie, żeby zmienić na te trudniejsze.

0: największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Już 21 maja w Bydgoszczy konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.
2: Trwają konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dróg jednokierunkowych na ulicach Gołębiej, Jaskółczej i Strzeleckiej w Bydgoszczy. Mieszkańcy Górzyskowa mogą zabrać głos do 15 maja. Aktualnie na każdej z ulic obowiązuje ruch dwukierunkowy. Gdyby wprowadzić proponowaną zmianę, Jaskółczą i Strzelecką można byłoby jechać tylko od Żwirki i Wigury w kierunku Pięknej, a Gołębią w przeciwnym kierunku. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat proponowanych zmian w organizacji ruchu oraz umożliwienie zgłoszenia uwag i sugestii dotyczących planowanych rozwiązań. Przeprowadzona analiza dotycząca możliwości wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Strzeleckiej, Gołębiej i Jaskółczej wykazała, że zmiana organizacji ruchu przyniosłaby jedynie niewielki wzrost liczby miejsc parkingowych o 27 miejsc, co stanowi około 10,5% obecnej liczby miejsc zgodnych z przepisami, informuje miasto. Jednocześnie wskazano, że zmiana organizacji ruchu mogłaby wpłynąć na wydłużenie tras przejazdu części pojazdów, zmianę warunków włączenia się do ruchu na ulicach głównych oraz konieczność prowadzenia kontraruchu rowerowego przy zachowaniu możliwości bezpiecznego wymijania się pojazdów w obecnych warunkach drogowych. W ramach konsultacji przewidziano możliwość zgłaszania opinii za pomocą karty konsultacyjnej oraz udział w spotkaniu z mieszkańcami. Formularz można wypełnić w wersji elektronicznej. Spotkanie z mieszkańcami zaplanowano w czwartek, 7 maja o godzinie 17 w Zespole Szkół numer 32 przy ulicy Kruczej. Podczas niego zaprezentowane będą proponowane zmiany w organizacji ruchu. Będzie czas na zadawanie pytań oraz zgłaszanie uwag przez mieszkańców.
3: W Bydgoszczy rozpoczął się kolejny cykl indywidualnego pucharu drugiej Ekstraligi. Trofeum broni Maksymilian Pawełczak. To rywalizacja dla zawodników do 19 roku życia. Odbywa się w cyklu turniejów po jednym na torze każdego zgłoszonego do zawodów klubu Metalkas drugiej Ekstraligi. Turnieje odbywają się w oparciu o tabelę składającą się z 20 rund bez rundy finałowej. Tegoroczna rywalizacja rozpoczęła się w Bydgoszczy, a jako obrońca trofeum do rywalizacji przystąpił Pawełczak i zaczął znakomicie kompletując trójki. Po czterech

0: W seriach już było pewne, że pierwszą rundę zakończy jako najlepszy z całej stawki. Wygraną przypieczętował jeszcze 5. biegowym zwycięstwem. Drugie miejsce w Bydgoszczy zajął Radosław Kowalski z Wilków Krosno, a trzecie Adrian Przybyło ze Stali Rzeszów. Tyle samo punktów, co zawodnicy z miejsc 2. i 3. wywalczył kolejny z polonistów Kasper Andrzejewski.
1: Na terenie forduńskiego kampusu Politechniki Bydgoskiej powstaje Centrum Hodowli i Uprawy Roślin. Nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod jego budowę. Ważną częścią tej inwestycji będą 4 nowoczesne szklarnie. Jednocześnie Politechnika Bydgoska zaprezentowała plakat i mural z okazji jubileuszu 75-lecia uczelni. W uroczystości udział wzięli m.in. Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski, Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy oraz profesor Marek Adamski, rektor Politechniki. W skład centrum wejdą 4 nowoczesne szklarnie badawczo-dydaktyczne wraz z zapleczem infrastrukturalnym. Całość powstanie między uczelnianymi budynkami B, C i D. Nowy obiekt będzie służył jako baza badawczo-dydaktyczna dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii. Centrum Hodowli i Uprawy Roślin oprócz 4 szklarni będzie składało się również z 2 hal wegetacyjnych służących do przechowywania roślin w warunkach środowiska zewnętrznego. Ponadto powstaną też pomieszczenia dydaktyczno-gospodarcze, w tym zaplecze biurowo-socjalne i techniczne oraz wydzielona ogrodzona przestrzeń przeznaczona dla platform zielonych dachów. Całkowita wartość inwestycji to blisko 13 milionów złotych, z czego ponad 8 milionów złotych stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach inwestycji zostanie zagospodarowany również teren wokół niej. Wybudowane zostaną m.in. drogi wewnętrzne, chodniki czy wykonane oświetlenie terenu.

Arkadiusz Mieczewski, witam was w czwartkowy poranek. Dzisiaj obchodzimy Dzień Hasła. Kiedyś to były piękne czasy. Hasło mogło brzmieć na przykład tak. Najlepsze kasztany są na placu Pigal. A jaka była odpowiedź? Kto pamięta? No uwaga, słucham. Zuzanna lubi je tylko jesienią. To hasło z serialu Stawka większa niż życie. Dzisiejsze czasy to zupełnie inne życie, bo nasze hasła to mieszanka cyfr, liter i tak zwanych znaków specjalnych. Pamiętajcie, dzisiaj mówimy dużo o hasłach. Hasła nie mogą być proste, tak żeby nie zostały złamane. 1, 2, 3, 4 nie nadaje się. I jeszcze inne się też nie nadają i do tego tematu wrócę mniej więcej za godzinę. Zapraszam was na nasze poranne spotkanie. 7 dzień maja, czwartek. Imieniny dzisiaj obchodzą Róża, Gizela, Jan, Piotr, Florian, Ludmiła, Wincenty, Virginia, August, Domicela, Ludomira, Ludomiła, Flavia. Przysłowie na dziś. Gizela, święta zimy nie pamięta. No dobrze, to zobaczymy, co będzie z tymi świętami. Jak Gizela święta zimy już nie pamięta, to czas w końcu, żeby się zrobiła prawdziwa wiosna i na to liczymy. A już za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj piękne imię Róża i męskie Jan. O tych dwóch imionach opowiem wam słów kilka. Już za chwilę zostańcie z nami.

Poranną księgę imion rozpoczynamy od róży. Imię, które kojarzy się z delikatnością, pięknem i naturalną elegancją. To osoba, która potrafi zachwycać swoją subtelnością, a jednocześnie kryje w sobie dużą siłę charakteru. To kobieta wrażliwa, empatyczna i bardzo intuicyjna. Ma dobre serce, potrafi zrozumieć innych i tworzyć wokół siebie atmosferę spokoju oraz ciepła. W pracy róża jest dokładna, zaangażowana i sumienna. Lubi działać w harmonii, bez chaosu, a swoje zadania wykonuje z dużą starannością. W relacjach jest ciepła, troskliwa i bardzo lojalna. Potrzebuje bliskości i szczerości, ale nie otwiera się od razu. Musi poczuć zaufanie. Jan to mężczyzna, który kojarzy się z prostotą, siłą i ponadczasową klasą. To osoba, która nie potrzebuje rozgłosu, by wzbudzać szacunek. Imponuje spokojem, rozsądkiem i naturalną pewnością siebie. To ktoś konkretny, odpowiedzialny i bardzo konsekwentny, podejmujący decyzje z rozwagą. Nie działa impulsywnie. W pracy solidny, sumienny i godny zaufania. Można na nim polegać, bo zawsze doprowadza sprawy do końca. W relacjach szczery, wierny i opiekuńczy. Może nie zawsze mówi dużo o emocjach, ale pokazuje je czynami. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji imienin.

Pozdrowienia o poranku dla wszystkich tych, którzy za kierownicą. Pamiętajcie, że za przekroczenie prędkości na przykład jest mandat, są też punkty. No i jak uzbieracie dużo punktów, to możecie stracić prawo jazdy. No niektórych to się nie tyczy, bo właśnie czytam, że Łukasz Mejza, czyli były poseł PiS, ma w tej chwili 225 punktów karnych. I tak naprawdę on nic sobie z tego nie robi, bo wiecie, jest posłem i jego to nie dotyczy, ale was pewnie dotyczy, dlatego uważajcie na siebie, nie przekraczajcie przepisów. A jeżeli musicie zatankować, to dzisiaj będzie nieco taniej niż wczoraj. 95, 6,46, wczoraj było 6,49. 98, 6,95, wczoraj było 6,99, a diesel maksymalnie 7,26, a wczoraj było 7,31. Czyli kto nie zatankował wczoraj, dzisiaj zatankuje taniej. Szerokiej drogi dla was. Rok.

Było mówione, że nie można wnosić telefonów i nie można ściągać. No było mówione. Ile razy? No tysiące razy. A oni co? A oni i tak wnosili telefony i ściągali. Centralna Komisja Edukacyjna unieważniła egzamin maturalny z matematyki kilkunastu uczniów. Decyzja wynika z naruszenia zakazów i wiąże się z możliwością ponownego podejścia do egzaminu maturalnego dopiero w kolejnym roku. Niestety nie można poprawiać matury teraz, w tym roku, jeśli popełniło się to właśnie przestępstwo, tak to nazwę, czyli wniesiono telefon albo ktoś ściągał. Liczba unieważnień jak dotąd jest znacznie mniejsza niż w poprzednich latach. Na przykład w zeszłym roku egzaminy maturalne unieważniono 244 osobom. W trakcie egzaminów 105 przypadków dotyczyło ściągania, a 72 wniesienia lub używania urządzeń telekomunikacyjnych. A w roku 2024 202 osoby niestety nie zdały z takich właśnie powodów. No i tak się mówi, nie noście, nie wnoście, nie ściągajcie, a ci maturzyści co roku to samo. Trzymam za was kciuki za kolejne egzaminy, te najważniejsze pisemne już za maturzystami. No to teraz czas na kolejne, tym razem ustne, rozszerzone pisemne, no i tak to jeszcze trochę potrwa.

0: Już 21 maja w Bydgoszczy. Konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.
1: Trwają konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dróg jednokierunkowych na ulicach Gołębiej, Jaskółczej i Strzeleckiej w Bydgoszczy. Mieszkańcy Górzyskowa mogą zabrać głos do 15 maja. Aktualnie na każdej z ulic obowiązuje ruch dwukierunkowy. Gdyby wprowadzić proponowaną zmianę, Jaskółczą i Strzelecką można byłoby jechać tylko od Żwirki i Wigury w kierunku Pięknej, a Gołębią w przeciwnym kierunku. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat proponowanych zmian w organizacji ruchu oraz umożliwienie zgłoszenia uwag i sugestii dotyczących planowanych rozwiązań. Przeprowadzona analiza dotycząca możliwości wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Strzeleckiej, Gołębiej i Jaskółczej wykazała, że zmiana organizacji ruchu przyniosłaby jedynie niewielki wzrost liczby miejsc parkingowych o 27 miejsc, co stanowi około 10,5% obecnej liczby miejsc zgodnych z przepisami, informuje miasto. Jednocześnie wskazano, że zmiana organizacji ruchu mogłaby wpłynąć na wydłużenie tras przejazdu części pojazdów, zmianę warunków włączenia się do ruchu na ulicach głównych oraz konieczność prowadzenia kontraruchu rowerowego przy zachowaniu możliwości bezpiecznego wymijania się pojazdów w obecnych warunkach drogowych. W ramach konsultacji przewidziano możliwość zgłaszania opinii za pomocą karty konsultacyjnej oraz udział w spotkaniu z mieszkańcami. Formularz można wypełnić w wersji elektronicznej. Spotkanie z mieszkańcami zaplanowano w czwartek, 7 maja o godzinie 17 w Zespole Szkół nr 32 przy ulicy Kruczej. Podczas niego zaprezentowane będą proponowane zmiany w organizacji ruchu. Będzie czas na zadawanie pytań oraz zgłaszanie uwag przez mieszkańców.
2: W Bydgoszczy rozpoczął się kolejny cykl indywidualnego pucharu drugiej Ekstraligi. Trofeum broni Maksymilian Pawełczak. To rywalizacja dla zawodników do 19 roku życia. Odbywa się w cyklu turniejów po jednym na torze każdego zgłoszonego do zawodów klubu Metalkas drugiej Ekstraligi. Turnieje odbywają się w oparciu o tabelę składającą się z 20 rund bez rundy finałowej. Tegoroczna rywalizacja rozpoczęła się w Bydgoszczy, a jako obrońca trofeum do rywalizacji przystąpił Pawełczak i zaczął znakomicie, kompletując trójki. Po czterech seriach już było pewne, że pierwszą rundę zakończy jako najlepszy z całej stawki. Wygraną przypieczętował jeszcze piątym biegowym zwycięstwem. Drugie miejsce w Bydgoszczy zajął Radosław Kowalski z Wilków Krosno, a trzecie Adrian Przybyło ze Stali Rzeszów. Tyle samo punktów, co zawodnicy z miejsc drugiego i trzeciego wywalczył kolejny z polonistów Kasper Andrzejewski.
1: Na terenie fordońskiego kampusu Politechniki Bydgoskiej powstaje Centrum Hodowli i Uprawy Roślin. Nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod jego budowę. Ważną częścią tej inwestycji będą cztery nowoczesne szklarnie. Jednocześnie

Politechnika Bydgoska zaprezentowała plakat i mural z okazji jubileuszu 75-lecia uczelni. W uroczystości udział wzięli m.in. Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski, Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy oraz profesor Marek Adamski, rektor Politechniki. W skład centrum wejdą 4 nowoczesne szklarnie badawczo-dydaktyczne wraz z zapleczem infrastrukturalnym. Całość powstanie między uczelnianymi budynkami B, C i D. Nowy obiekt będzie służył jako baza badawczo-dydaktyczna dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii. Centrum Hodowli i Uprawy Roślin oprócz 4 szklarni będzie składało się również z 2 hal wegetacyjnych służących do przechowywania roślin w warunkach środowiska zewnętrznego. Ponadto powstaną też pomieszczenia dydaktyczno-gospodarcze, w tym zaplecze biurowo-socjalne i techniczne oraz wydzielona ogrodzona przestrzeń przeznaczona dla platform zielonych dachów. Całkowita wartość inwestycji to blisko 13 milionów złotych, z czego ponad 8 milionów złotych stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach inwestycji zostanie zagospodarowany również teren wokół niej. Wybudowane zostaną m.in. drogi wewnętrzne, chodniki czy wykonane oświetlenie terenu.

Czwartkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, witam ponownie. Dzisiaj obchodzimy Dzień Hasła. Jesteśmy praktycznie wszyscy zahasłowani. Hasło hasłem pogania. Człowiek musi znać tyle haseł, żeby wejść tu, wejść tam. No jak znaleźć sposób na to, żeby zapamiętać te wszystkie hasła? Kiedyś było zdecydowanie prościej. Były znane hasło, masło, trzasło i już. A teraz, żeby gdziekolwiek się dostać, to trzeba znać hasło. Na szczęście, żeby słuchać porannego programu, nie musicie znać żadnego hasła, ale pamiętajcie, żeby ustawiać te hasła, żeby one nie były takie proste do złamania, bo niestety najnowszy globalny raport ujawnia, że proste i łatwe do złamania hasła nadal dominują zarówno w Polsce, jak i na świecie. I uwaga, top 20 najpopularniejszych haseł w Polsce rozpoczyna się od jedynki admin. To jest właśnie hasło numer 1. Na drugim miejscu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potem na trzecim miejscu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na miejscu szóstym, co ciekawe, jest na przykład mandarynki 4. Na miejscu siódmym jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jest jeszcze hasło kuwe 1, 2, 3 z wykrzyknikiem. Jest kocham 12, to na miejscu 13. I na miejscu 20 znajduje się hasło kuwerty 1, 2, 3. Takie właśnie proste do złamania hasła często pojawiają się tam, gdzie wy je umieszczacie, czyli i w internecie, i we własnych telefonach. Pamiętajcie, że hasło jest bardzo ważne. Najlepiej, żeby było jak najtrudniejsze, no tylko pytanie, jak to najtrudniejsze później zapamiętać.

Czas na życzenia dla urodzonych 7 maja i kilka słów o was. Jesteście osobami wyjątkowo ambitnymi i pracowitymi. Bardzo dużo czasu poświęcacie analizą otaczającej was rzeczywistości i często udaje wam się zaobserwować na pierwszy rzut oka niewidoczne szczegóły. Jesteście niezwykle skrupulatni, co znacznie spowalnia wasze działania. Powierzając wam ważne zadanie, możemy mieć pewność, że potraktujecie je odpowiedzialnie i dokładnie. Ponadto należycie do ludzi wytrwałych i zdeterminowanych. Kiedy coś sobie postanowicie, nic nie powstrzyma was od osiągnięcia upragnionego celu. Rywalizacja i nieodparta potrzeba bycia na podium napędza was do działania i stanowi waszą główną motywację. Wasze zalety to wierność, lojalność, uczuciowość, wady, lenistwo, drażliwość, flegmatyczność. Wasza szczęśliwa liczba to 4, a wśród urodzonych 7 maja są amerykański aktor Gary Cooper, Ryszard Rembiszewski, polski aktor, prezenter radiowy, lektor, konferansjer, to ten, który między innymi kiedyś prowadził losowania Lotto. Polski aktor Radosław Pazura i Maciej Zakościelny. Oni też dzisiaj obchodzą swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego dla was.

Od czasu do czasu pojawiają się u mnie tematy tak zwane około muzyczne, no bo tak można powiedzieć o festiwalu Eurowizji, że to temat tak zwany około muzyczny. Niektórzy kochają ten festiwal, a inni go nienawidzą. No tak to już jest. W tym roku 70. edycja tego konkursu wystąpi podczas pierwszych półfinałów Alicja Szamplińska, która zaśpiewa swój utwór Prey. Alicja, piękny, taki głęboki głos, 12 maja będzie miała szansę dostać się do finału. Wystąpi jako 14, czyli przedostatnia w stawce liczącej 15 państw, a to jedna z najmocniejszych pozycji startowych, jeżeli chodzi o szansę o awans do finału. Z drugiej jednak strony pojawiły się takie wyniki losowania i uznania klubów jurorskich z 43 krajów. Są takie kluby, które głosują na te utwory, które pojawią się podczas tego konkursu. No i co? No i my bardzo słabo, bo od 5 lat nie było gorzej. Dostaliśmy 0 głosów. To znaczy Alicja dostała 0 głosów i znaleźliśmy się na ostatnim miejscu razem ze Szwajcarią, San Marino, Portugalią i Azerbejdżanem. Najgorsze miejsce. Na pierwszym miejscu Finlandia, na drugim Dania, na trzecim Australia. To według tych klubów, które znają się, wysłuchały już wszystkich piosenek i one twierdzą, że tak właśnie może wyglądać wynik tegorocznej Eurowizji. Poczekamy, zobaczymy, może Alicja jednak zostanie doceniona.

Czy szkoła może być fajna? Może, a dlaczego? Zaraz wam to udowodnię. Uczniowie zadowoleni, rodzice też zadowoleni. We Wrocławiu od 1 września w 4 szkołach ponadpodstawowych ruszą klasy dronowe. Uczniowie będą uczyć się obsługi bezzałogowych statków powietrznych w ramach programu Bezpieczny Wrocław. Miasto traktuje ten projekt jako przygotowanie młodzieży do pracy w rozwijającej się branży technologicznej. Wrocław wpisuje nowe zajęcia do szerszego planu rozwoju szkolnictwa technicznego. Miasto stawia na połączenie teorii z praktyką i chce, by nauka w szkołach lepiej odpowiadała na potrzeby rynku pracy. Okazuje się, że można, tylko ja pytam, dlaczego tylko w 4 szkołach? Może wypadałoby, warto by zrobić takie zajęcia we wszystkich szkołach ponadpodstawowych. Ja wiem, że może być problem z kupnem dronów, bo z tym zawsze mamy problem, ale skoro były pieniądze na to, żeby kupić uczniom klas 4 komputery, to może kupmy drony do każdej szkoły i niech uczniowie się szkolą i mają o tym pojęcie, bo wiemy, jak wygląda sytuacja, że w tej chwili na przykład za naszą wschodnią granicą trwa tak zwana wojna, przede wszystkim dronowa. I warto mieć wykształconych ludzi, którzy znają się w tym temacie. Także Wrocław, brawo, czekamy na inne miasta.

0: reklama. Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl. Reklama.
1: Trwają konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dróg jednokierunkowych na ulicach Gołębiej, Jaskółczej i Strzeleckiej w Bydgoszczy. Mieszkańcy Górzyskowa mogą zabrać głos do 15 maja. Aktualnie na każdej z ulic obowiązuje ruch dwukierunkowy. Gdyby wprowadzić proponowaną zmianę, Jaskółczą i Strzelecką można byłoby jechać tylko od Żwirki i Wigury w kierunku Pięknej, a Gołębią w przeciwnym kierunku. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat proponowanych zmian w organizacji ruchu oraz umożliwienie zgłoszenia uwag i sugestii dotyczących planowanych rozwiązań. Przeprowadzona analiza dotycząca możliwości wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Strzeleckiej, Gołębiej i Jaskółczej wykazała, że zmiana organizacji ruchu przyniosłaby jedynie niewielki wzrost liczby miejsc parkingowych o 27 miejsc, co stanowi około 10,5% obecnej liczby miejsc zgodnych z przepisami, informuje miasto. Jednocześnie wskazano, że zmiana organizacji ruchu mogłaby wpłynąć na wydłużenie tras przejazdu części pojazdów, zmianę warunków włączenia się do ruchu na ulicach głównych oraz konieczność prowadzenia kontraruchu rowerowego przy zachowaniu możliwości bezpiecznego wymijania się pojazdów w obecnych warunkach drogowych. W ramach konsultacji przewidziano możliwość zgłaszania opinii za pomocą karty konsultacyjnej oraz udział w spotkaniu z mieszkańcami. Formularz można wypełnić w wersji elektronicznej. Spotkanie z mieszkańcami zaplanowano w czwartek, 7 maja o godzinie 17 w Zespole Szkół numer 32 przy ulicy Kruczej. Podczas niego zaprezentowane będą proponowane zmiany w organizacji ruchu. Będzie czas na zadawanie pytań oraz zgłaszanie uwag przez mieszkańców.
2: Wydarzeniem 30. kolejki piłkarskiej BetClick z trzeciej ligi będą derby kujawsko-pomorskie Elana Toruń, Zawisza Bydgoszcz. Można kupować bilety na to spotkanie. Toruński klub właśnie wydał komunikat dotyczący cen i sprzedaży wejściówek na sobotni mecz, który rozpocznie się o godzinie 15. Toruński klub informuje także, że w związku z pracami remontowymi na stadionie kibice będą mogli zajmować miejsca tylko na sektorze C. Wejście na stadion będzie możliwe tylko od strony ulicy Chełmińskiej. Włodarze klubu zachęcają do wcześniejszego przybycia, by uniknąć kolejek. Na trybunie będzie dostępna strefa gastronomiczna. Z powodu remontu stadionu na meczu nie pojawią się kibice Zawiszy. Impreza ma charakter niemasowy i będzie w niej mogło uczestniczyć maksymalnie 999 osób. Dodajmy, że Elana zajmuje czwarte miejsca, a Zawisza jest liderem rozgrywek. Jesienią w Bydgoszczy był remis 1-1.
1: W Bydgoszczy rozpoczął się kolejny cykl indywidualnego pucharu drugiej Ekstraligi. Trofeum broni Maksymilian Pawełczak, to rywalizacja dla zawodników do 19 roku życia. Odbywa się w cyklu turniejów po jednym na torze każdego zgłoszonego do zawodów klubu Metalka z drugiej Ekstraligi. Turnieje odbywają się w oparciu o tabelę składającą się z 20 rund bez rundy finałowej. Tegoroczna rywalizacja rozpoczęła się w Bydgoszczy, a jako obrońca trofeum do rywalizacji przystąpił Pawełczak i zaczął znakomicie, kompletując trójki. Po czterech seriach już było pewne, że pierwszą rundę zakończy jako najlepszy z całej stawki. Wygraną przypieczętował jeszcze piątym biegowym zwycięstwem. Drugie miejsce w Bydgoszczy zajął Radosław Kowalski z Wilków Krosno, a trzecie Adrian Przybyło ze Stali Rzeszów. Tyle samo punktów, co zawodnicy z miejsca

0: A drugiego i trzeciego wywalczył kolejny z polonistów Kacper Andrzejewski.
1: Rock FM.

Czwartkowy poranek, Arkadiusz Mięczewski. Au, sialalala, nie mam pieniędzy. Au, sialalala, nie mam ochoty wziąć się do roboty. Rozpoczynamy muzycznie w roku 1951, 7 maja. W Katowicach na świat przyszedł Ireneusz Dudek i pewnie niektórzy z was znają jeszcze taki hit. O, ziuta, tak to było. W roku 66 grupa The Mamas and The Papas rozpoczęła pierwszy z trzech tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów z singlem z utworem Monday Monday. W roku 71 w Sztokholmie urodził się Eagle A. Cherry, wokalista i kompozytor, który w 98 roku wprowadził na listy przebojów singiel z piosenką Safe Tonight. W roku 72 Rolling Stones opublikowali swój drugi album pod szyldem własnej wytwórni. W roku 77 była chórzystka w zespole Stevie'ego Wondera, Dennis Williams, zdobyła pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów piosenką zatytułowaną Free. W roku 1977 zespół The Eagles zdobył pierwsze miejsce listy Billboardu singlem z utworem Hotel California. W roku 82 grupa Depeche Mode wystąpiła po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych, a w roku 2000 Britney Spears zdobyła pierwsze miejsce na Wyspach Brytyjskich singlem Oops, I Did It Again. Taka jest krótka muzyczna historia 7 maja, a już za chwilę kolejne historie dla was.

Było muzycznie, to teraz będzie trochę filmowo, trochę komiksowo. Być może niektórzy starsi nasi słuchacze pamiętają takie opowiadania o dwóch harcerzach i uczłowieczonym szympansie. Czyli, uwaga, kto jeszcze pamięta? Tytus, Romek i Atomek. Po raz pierwszy pojawili się 22 października 1957 roku w takiej gazecie, która nazywała się Świat Młodych. No potem nastąpiła ewolucja, powstawały komiksy, a teraz, uwaga, powstaje film i to film, długometrażowy film. Tytus, Romek i Atomek ma już swój pierwszy zwiastun, wielki powrót legendy PRL-u, bo taka to właśnie była legenda Papcio Chmiel i teraz będzie film, który będzie można zobaczyć normalnie w kinie, wybrać się. Ciekawe, dla kogo będzie to produkcja. Czy będzie to coś, na co pójdą ci, którzy pamiętają komiksy Tytusa, Romka i Atomka, chociaż dzisiaj mają już pewnie w granicach 50 lat albo i więcej? Czy też zabiorą ze sobą dzieciaki, żeby pokazać im, jak ich rodzice kiedyś bawili się świetnie przy przygodach Tytusa, Romka i Atomka? No, zobaczymy, czy taka produkcja ma jeszcze szansę bytu. Kultowy polski komiks, tym razem w wersji kinowej. Do zobaczenia już wkrótce. Rock FM.

propos jeszcze, zostając przy rzeczach kultowych, to internauci informują, że jest afera. Jest afera, bo dla wielu ludzi no, to jest niewyobrażalne. Jak to? Otworzyć napój, a tam, żeby nie było na przykład hasła kocham cię, albo miłego dnia, albo cokolwiek. No, kupujesz napój na literkę T, nie mogę wymienić nazwy, ale wszyscy wiedzą. Odkręcasz, a tam zawsze było jakieś hasło, uśmiechnij się, albo dasz radę, no, albo takie romantyczne wyznania. No i okazuje się, że nagle hasła zniknęły. No i teraz jest afera. Nawet pojawiły się takie bezpośrednie, oficjalne zapytania do marki. Dlaczego tak się stało? Dlaczego te hasła zniknęły? Czy już nie chcecie i nie będziecie produkować napojów z zakrętkami, które zawierają hasła, czy też to tylko jakaś, nie wiem, awaria? Czy to coś się stało wyjątkowego? No i zobaczymy. Na razie wszyscy czekają na odpowiedź oficjalną firmy, na literkę T, żeby się wypowiedziała, czy też już następnym razem, otwierając napój, będziemy znowu mogli przeczytać coś motywującego albo coś miłego, czy też już teraz będą to po prostu zwykłe, puste, normalne nakrętki.

Pozdrawiam o poranku wszystkich maturzystów, rodziców maturzystów, przyszłych studentów i pracujących studentów. Słuchajcie, jest badanie. Studenci w Polsce, czyli studenci w pracy. Nie każde studia są bezpłatne. Na niektóre trzeba zarobić. Rodzice czasami nie mają, żeby dołożyć. No to student musi pracować. No i studenci w Polsce zarabiają średnio 4000 zł netto miesięcznie. A ile chcieliby zarabiać? Za satysfakcjonujący poziom wynagrodzenia studenci uznaliby kwotę około 10 tysięcy złotych na rękę. Wynika z tego właśnie badania. No i jak widać, różnica między tym, co się zarabia, a tym, co by się chciało zarabiać, jest duża. Być może po zakończonych studiach taki student będzie rzeczywiście zarabiał kwotę, która będzie go satysfakcjonowała, tylko trzeba pamiętać, drogi studencie, o jednym, że do 26 roku, wtedy, kiedy studiujesz, no to nie jest pobierany od ciebie tak zwany podatek dochodowy, a po 26 roku życia, nawet jak twoja pensja będzie wynosiła 10 tysięcy złotych brutto, to będziesz musiał od tego odjąć podatki i inne daniny i w związku z tym ta zamiast 10 tysięcy na rękę otrzymasz znowu 5 tysięcy złotych na rękę. I tak wygląda nasze właśnie życie po studiach, na studiach i po studiach. No chyba, że ktoś zarabia zdecydowanie więcej, no to wtedy netto będzie trochę więcej, ale to nie tak zbyt dużo więcej. Rok.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Już 21 maja w Bydgoszczy konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.
2: Trwają konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dróg jednokierunkowych na ulicach Gołębiej, Jaskółczej i Strzeleckiej w Bydgoszczy. Mieszkańcy Górzyskowa mogą zabrać głos do 15 maja. Aktualnie na każdej z ulic obowiązuje ruch dwukierunkowy. Gdyby wprowadzić proponowaną zmianę, Jaskółczą i Strzelecką można byłoby jechać tylko od Żwirki i Wigury w kierunku Pięknej, a Gołębią w przeciwnym kierunku. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat proponowanych zmian w organizacji ruchu oraz umożliwienie zgłoszenia uwag i sugestii dotyczących planowanych rozwiązań. Przeprowadzona analiza dotycząca możliwości wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Strzeleckiej, Gołębiej i Jaskółczej wykazała, że zmiana organizacji ruchu przyniosłaby jedynie niewielki wzrost liczby miejsc parkingowych o 27 miejsc, co stanowi około 10,5% obecnej liczby miejsc zgodnych z przepisami, informuje miasto. Jednocześnie wskazano, że zmiana organizacji ruchu mogłaby wpłynąć na wydłużenie tras przejazdu części pojazdów, zmianę warunków włączenia się do ruchu na ulicach głównych oraz konieczność prowadzenia kontraruchu rowerowego przy zachowaniu możliwości bezpiecznego wymijania się pojazdów w obecnych warunkach drogowych. W ramach konsultacji przewidziano możliwość zgłaszania opinii za pomocą karty konsultacyjnej oraz udział w spotkaniu z mieszkańcami. Formularz można wypełnić w wersji elektronicznej. Spotkanie z mieszkańcami zaplanowano w czwartek, 7 maja o godzinie 17 w Zespole Szkół numer 32 przy ulicy Kruczej. Podczas niego zaprezentowane będą proponowane zmiany w organizacji ruchu. Będzie czas na zadawanie pytań oraz zgłaszanie uwag przez mieszkańców.
3: W Bydgoszczy rozpoczął się kolejny cykl indywidualnego pucharu drugiej Ekstraligi. Trofeum broni Maksymilian Pawełczak. To rywalizacja dla zawodników do 19 roku życia. Odbywa się w cyklu turniejów po jednym na torze każdego zgłoszonego do zawodów klubu Metalkas drugiej Ekstraligi. Turnieje odbywają się w oparciu o tabelę składającą się z 20 rund bez rundy finałowej. Tegoroczna rywalizacja rozpoczęła się w Bydgoszczy, a jako obrońca trofeum do rywalizacji przystąpił Pawełczak i zaczął znakomicie, kompletując trójki. W czterech seriach już było pewne, że pierwszą rundę zakończy jako najlepszy z całej stawki. Wygraną przypieczętował jeszcze piątym biegowym zwycięstwem. Drugie miejsce w Bydgoszczy zajął Radosław Kowalski z Wilków Krosno, a trzecie Adrian Przybyło ze Stali Rzeszów. Tyle samo punktów, co zawodnicy z miejsc drugiego i trzeciego wywalczył kolejny z polonistów Kasper Andrzejewski.
2: Na terenie fordońskiego kampusu Politechniki Bydgoskiej powstaje Centrum Hodowli i Uprawy Roślin. Nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod jego budowę. Ważną częścią tej inwestycji będą cztery nowoczesne szklarnie. Jednocześnie Politechnika Bydgoska zaprezentowała plakat i mural z okazji jubileuszu 75-lecia uczelni. W uroczystości udział wzięli m.in. Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski, Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy oraz profesor Marek Adamski, rektor Politechniki. W skład centrum wejdą cztery nowoczesne szklarnie badawczo-dydaktyczne wraz z zapleczem infrastrukturalnym. Całość powstanie między uczelnianymi budynkami B, C i D. Nowy obiekt będzie służył jako baza badawczo-dydaktyczna dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii. Centrum Hodowli i Uprawy Roślin oprócz czterech szklarni będzie składało się również z dwóch hal wegetacyjnych służących do przechowywania roślin w warunkach środowiska zewnętrznego. Ponadto powstaną też pomieszczenia dydaktyczno-gospodarcze, w tym zaplecze biurowo-socjalne i techniczne oraz wydzielona ogrodzona przestrzeń przeznaczona dla platform zielonych dachów. Całkowita wartość inwestycji to blisko 13 milionów złotych, z czego ponad 8 milionów złotych stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach inwestycji zostanie zagospodarowany również teren wokół niej.

Witam was ponownie w czwartkowy poranek, Arkadiusz Mięczewski, i zapraszam na naszą wycieczkę. Chciałbym wam zaproponować na początek wycieczkę na zaćmienie słońca, bo słuchajcie, następne będzie można zobaczyć dopiero za ponad 100 lat, a w tym roku 12 sierpnia na niebie rozegra się spektakl, na który wiele osób czekało od 27 lat. Tak, bo ostatnie takie zaćmienie miało miejsce właśnie 27 lat temu. Ostatni raz podobne zjawisko o takiej skali można było oglądać na polskim niebie pod koniec lat 90. Kolejne nadejdzie dopiero za ponad 100 lat, ale jeżeli chcecie zobaczyć w tym roku, to 12 sierpnia musicie sobie zrobić wycieczkę. Gdzie? Już mówię. Na Grenlandię, do Islandii, do Hiszpanii, do Rosji to raczej nie polecam, i na niewielkim obszarze Portugalii będzie widoczne to zaćmienie słońca. W Polsce najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodniej części kraju, w okolicach Wrocławia, Szczecina i Jeleniej Góry, ale to nie będzie takie prawdziwe, całkowite zaćmienie, dlatego pamiętajcie, że warto sobie, na przykład jeżeli się tym interesujecie albo chcecie zobaczyć coś, co jest bardzo wyjątkowe podczas tegorocznych wakacji, to zaplanować wyjazd na Grenlandię, do Islandii, do Hiszpanii, to właśnie tam całkowite zaćmienie słońca 12 sierpnia tego roku.

Ile to już ja razy apelowałem, żeby nie żartować z poważnych spraw, a dalej nikt mnie nie słucha i nikt w ogóle nie słucha tego, że na lotnisku pewne rzeczy naprawdę nie. Zdecydowanie nie róbcie tego na lotnisku. W miniony wtorek na wrocławskim lotnisku doszło do incydentu, który błyskawicznie postawił stan gotowości funkcjonariuszy, bo pewien Polak, wybierając się do Hiszpanii, powiedział pracownikowi obsługi, że w jego walizce znajduje się bomba. No, jak zwykle taki żarcik, ha, ha, ha, ale to śmieszne. No i chwilę później próbował się tłumaczyć, że była to forma żartu, ale no niestety było już za późno. Na lotnisku natychmiast wdrożono procedury bezpieczeństwa przewidziane na wypadek zagrożenia. Do akcji wkroczyli funkcjonariusze. No i cóż, niestety lot się nie odbył, to znaczy tego pana lot się nie odbył. Bagaż został uznany za bezpieczny, natomiast konsekwencje dla pasażera były nieuniknione. No i to zdarzenie jest kolejnym przykładem na to, że na lotniskach nie ma miejsca na tego typu żarty. I jeżeli ktoś z waszych znajomych próbuje sobie tak zażartować, to nie wiem, zróbcie coś, no bo potem te wakacje to mogą być mało udane wakacje, a właściwie będziecie musieli zostać w domu, ponieść konsekwencje zapłacenia mandatu i jeszcze zostaniecie wpisani na listę pasażerów, którzy na przykład nie zostaną przewiezieni takimi albo innymi liniami lotniczymi. I o tym należy pamiętać przed żartami.

jeśli macie zwierzaka i chcielibyście go zabrać na wakacje albo po prostu gdzieś wyjeżdżacie za granicę, to pamiętajcie, od 22 kwietnia tego roku w Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy dotyczące podróży zagranicznych ze zwierzętami domowymi. Wyjazd bez specjalnego paszportu może się skończyć zatrzymaniem na granicy, wysokimi karami, skierowaniem zwierzęcia na długotrwałą kwarantannę, a w skrajnych przypadkach nawet przymusową eutanazję. Na przykład tak surowi są Skandynawowie, także pamiętajcie, bo my Polacy należymy do najbardziej zwierzolubnych narodów w Unii Europejskiej. W około co drugim gospodarstwie domowym jest co najmniej jeden pies. Więcej zwierząt domowych od nas mają tylko Węgrzy. W Niemczech czy we Francji psy są tylko w co piątym gospodarstwie domowym, a w Szwecji ledwie w co siódmym. To oznacza, że stosunkowo często podróżujemy ze zwierzętami domowymi, głównie z psami, rzadziej z kotami, a to nie tylko w Polsce, a również i za granicę. Dlatego pamiętajcie, dowiedzcie się wcześniej, jak przewozić zwierzę swoje, ukochane, no, żeby wam go potem nie zatrzymali, bo musicie mieć specjalny paszport i o tym nie wolno zapomnieć.

Na zakończenie jeszcze taka wiadomość dla wszystkich tych, którzy podróżują taksówkami. Dzięki zmianom w przepisach pierwsze autonomiczne taksówki mogą wyjechać na nasze ulice jeszcze przed końcem tego roku. Wyobrażacie sobie, podjeżdża taka taksówka, wy otwieracie drzwi, a tam nikogo nie ma. Nie macie do kogo powiedzieć dzień dobry, kierowca z wami nie rozmawia. Tak jakoś pusto, tak jakoś smutno. Ciekawe, czy będzie można w tej taksówce powiedzieć, proszę włączyć mi radio, taką i taką stację o poranku, żeby mi było tutaj miło i coś mi grało. Zobaczymy, poczekamy. Niektóre firmy już się zastanawiają nad tym, żeby sprowadzić tu takie samochody, które będą same jeździły i same nas woziły, bez kierowcy. Ciekawy jestem, jakie to uczucie i czy to będzie dobre samopoczucie, tak wsiadając do takiej taksówki bez kierowcy. Na pewno na początku będzie bardzo dziwnie. A ja bardzo serdecznie zapraszam was na jutrzejszy, najlepszy jak zwykle poranek, czyli piątkowy, bo piątek to jak zwykle weekendu początek. Mam nadzieję, do usłyszenia, do jutra. Miłego dnia, pa!

0: Wzrasta liczba chętnych do wstąpienia do policji, także w garnizonie kujawsko-pomorskim. W regionie miejsc gotowych na przyjęcie nowych policjantów najwięcej jest w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy. To 70 wakatów. W innych jednostkach wakatów albo nie ma, albo są znikome. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że w ciągu 2 lat dwukrotnie wzrosła liczba chętnych do pracy w policji. W 2023 roku było 15 tysięcy kandydatów, a w 2025 roku ponad 30 tysięcy. Resort we wpisie na platformie X ocenił, że za tym trendem stoją zmiany w warunkach służby, wyższe uposażenia na start, dodatek mieszkaniowy nawet 1800 zł netto miesięcznie, a także stabilizacja i jasna ścieżka kariery. Więcej rąk do pracy to bezpieczniejsze ulice i szybsza pomoc dla obywateli. Formacja rośnie w siłę, napisało ministerstwo. Komendant główny Policji generał inspektor Marek Boroń wyjaśnił w niedawnym wywiadzie, że największy problem z wakatami jest w Komendzie Stołecznej Policji w garnizonie dolnośląskim i częściowo na Pomorzu. Zmiany dotyczą także naszego regionu, co widać po liczbie przyjętych do służby i liczbie chętnych. W 2023 przyjęto 236 funkcjonariuszy. W 2024 306. W 2025 roku było to już 493 mundurowych.
1: Z Bydgoszczy znikają stacje ładowania pojazdów elektrycznych, głównie w Śródmieściu. Zmienia się bowiem operator. Spółka Budimex Mobility, operator ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów zlokalizowanych na gruntach pozostających w dyspozycji Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, pismem z 9 lutego skierowanym do prezydenta miasta poinformowała o podjęciu decyzji zaprzestania eksploatacji i demontażu stacji. Spotkanie w zarządzie potwierdziło, że spółka ma zamiar zlikwidować wszystkie 26 stacji ładowania pojazdów. Obecnie operator przygotowuje dokumentację związaną z likwidacją infrastruktury oraz przywróceniem pasów drogowych do stanu pierwotnego. Jednocześnie 18 marca bieżącego roku spółka złożyła wnioski o przedłużenie zajęcia pasa drogowego w celu wyznaczenia miejsc parkingowych dla ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych do dnia 19 lipca tego roku. Zgodnie z artykułem 65 ustępem 2 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 11 grudnia 2020 roku wyznaczył spółkę Enea S.A. do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawcy usług ładowania na terenie gminy miasta Bydgoszcz na obszarze ogólnodostępnych stacji ładowania, które zostały wybudowane przez operatora systemu dystrybucyjnego Enea Operator. Z informacji pozyskanych od Enea wynika, że Budimex Mobility poszukuje nabywcy stacji w Bydgoszczy. Spółka Enea nie wyraziła zainteresowania ich odkupieniem ze względu na oczekiwania rynku, to jest innych, szybszych technologii ładowania pojazdów. Prowadzone są rozmowy z komercyjnymi operatorami stacji ładowania. Spółka Budimex zapewniła jako operator 6 stacji ładowania w Bydgoszczy, że umożliwi niezakłócone korzystanie z usług ładowania również po 19 lipca. Z informacji uzyskanych od dyrekcji Biura Elektromobilności Enea, operator wynika, że w drugim półroczu spółka zamierza wystąpić do Urzędu Miasta z nową propozycją współpracy w zakresie budowy stacji o większych mocach.
0: Choć pogoda wiosną w Bydgoszczy nie rozpieszcza, powoli rusza nowy sezon wycieczkowy. Stowarzyszenie Obywatel Działa zaprasza na turystyczne rozpoczęcie sezonu. Pierwszy spacer startuje w niedzielę o godzinie 10. Przez kolejowe koleje Bydgoszczy przeprowadzi uczestników Bartosz Masiełajc z biurka przy budynku dyrekcji kolejowej przy ulicy Dworcowej. W samo południe równolegle rozpoczną się 2 spacery. Na Starym Rynku na uczestników czekał będzie Filip Krause, a na rynku w Starym Fordonie Damian Amon Rączka. Z pierwszym z przewodników będzie można wspólnie odkryć, jaką rolę Brda odegrała w historii miasta, a drugi przybliży historię Fordonu, miasta trzech kultur. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i turystów. W ciągu około 2-2,5 godzin będą mieli okazję poznać historię Fordonu jako trójkulturowego miasta, gdzie zachowały się 2 świątynie i synagoga, dookoła niego są cmentarze ewangelickie, żydowskie i katolickie. Treścią tej wycieczki jest opowieść Wspólna ulic, gdzie różni od siebie mieszkańcy razem mieszkali przez

0: setki lat, mówi nam Damian Amon-Rączka. O godzinie 14 chętni mogą wybrać się w podróż w przeszłość. Krystian Strauss z Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury opowie o średniowiecznych początkach miasta. Start spaceru przy makiecie bydgoskiego zamku przy ulicy Grodzkiej. Dwie godziny później zaplanowano wycieczkę pod hasłem Kanał Bydgoski. Przewodniczka Marta Bukolt zaprasza na zbiórkę przy Operze Nowa. Na zakończenie dnia o godzinie 18 drugą wycieczkę poprowadzi Bartosz Masiełajcz. Spacer Górny Taras, zapomniana atrakcja Bydgoszczy, rozpocznie się przy Torbydzie.
1: Rock FM.

Czasem przedpołudnie zaczyna się spokojnie, ale nie u nas, nie w Rock FM, nie w Bydgoszczy. Tu Andrzej Kamiński i bardzo gorąco zapraszam na wspólną muzyczną przejażdżkę przy rockowych klasykach. Jak zawsze z wami do 15, a na otwarcie u nas szał Edyty Bartosiewicz. Rock FM.

Posłuchajcie tego. W świecie motoryzacji dzieją się rzeczy, które potrafią zaskoczyć nawet największych fanów czterech kółek. Wiecie, że pierwszy samochód, który przekroczył prędkość 100 km na godzinę, był elektryczny? Tak, to nie żart. W 1900 roku belgijski kierowca Camille Jenadze osiągnął tę prędkość w swoim elektrycznym bolidzie o nazwie La Jamais Contente. To był aerodynamiczny pojazd w kształcie torpedy, który zrewolucjonizował myślenie o szybkości. Kto by pomyślał, że elektryczne auta mają taką historię? Pamiętajcie, że czasem przyszłość kryje się w przeszłości. A teraz wracamy do muzyki, która zawsze pędzi na najwyższych obrotach.

0: Za nami Lost on You od LP. Oczywiście nadal pozostajemy w rockowych klimatach, przechodząc do kolejnego wyjątkowego hitu w Rock FM. Stuck in a Moment You Can't Get Out Of zespołu U2. To szczery hołd dla Michaela Hutchensa, charyzmatycznego wokalisty In Excess. Bono, który przyjaźnił się z Hutchensem, przelał swoje emocje w tę piosenkę, odzwierciedlając zmagania i ból, jakie przeżywał jego przyjaciel. To przejmujące przesłanie empatii i nadziei skierowane do każdego, kto pobłądził w życiu.
1: Rock FM.

kinie przed erą efektów cyfrowych ogromne światy często powstawały w miniaturze. To jedna z najpiękniejszych filmowych sztuczek, bo wymaga nie tylko techniki, ale też ogromnego wyczucia złudzenia. Twórcy budowali małe ulice, fasady, statki, tunele albo fragmenty miasta, potem ustawiali kamerę tak, żeby widz uwierzył, że patrzy na pełnowymiarową przestrzeń. Najciekawsze jest to, że sama makieta nie wystarczała. Trzeba było dobrze dobrać oświetlenie, tekstury, ruch kamery i tempo. Jeśli miniaturowy samochód jechał zbyt szybko, zdradzał skalę. Jeśli dym unosił się nienaturalnie, oko natychmiast czuło fałsz. Dlatego filmowcy potrafili nagrywać modele w zwolnionym tempie, dodawać cięższe materiały, postarzać powierzchnię i pilnować każdego detalu, żeby mały świat zachowywał się jak duży. To właśnie jest w kinie fascynujące. Widz ogląda monumentalną scenę i czuje przestrzeń, a gdzieś za kulisami stoi precyzyjnie wykonany model, często mniejszy niż kuchenny stół. Filmowa magia nie zawsze polega na tym, że tworzy się coś ogromnego. Czasem polega na tym, że coś małego zostaje pokazane z taką pewnością, iż nikt nie śmie wątpić w jego wielkość. Rock FM.

0: Włocławek zastąpił Bydgoszcz. Będzie organizował wielką imprezę lekkoatletyczną. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Królowej Sportu przez ostatnie 2 lata były rozgrywane w Bydgoszczy. Impreza powróci do województwa kujawsko-pomorskiego w 2028 roku. Krajowy czempionat odbędzie się bezpośrednio po Mistrzostwach Europy, które rozegrane zostaną na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Impreza we Włocławku będzie jednym z ostatnich sprawdzianów przed letnimi Igrzyskami Olimpijskimi, które w połowie lipca rozpoczną się w Los Angeles. Mistrzostwa Polski będą imprezą, na której toczyć się będzie walka o miejsce w reprezentacji olimpijskiej na Igrzyskach w Los Angeles. Emocji zatem nie zabraknie, a kibice będą mogli na żywo zobaczyć znakomite występy czołowych polskich lekkoatletów, zapowiada prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. Z ogromną radością i wielką dumą przyjąłem fakt przyznania Włocławkowi Mistrzostw Polski. Lekkoatletyka jest jednym z tych sportów, który mieszkańcy Włocławka pokochali szczególnie mocno. Włocławek ma bogate doświadczenie w realizacji wielkich imprez na wysokim poziomie, a kolejne zawody z Królową Sportu cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, przyciągając na trybuny tłumy kibiców, stwierdził prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. Impreza we Włocławku będzie już 104. edycją Mistrzostw Polski.
1: W Bydgoszczy odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Konkurencja i Prawo. Zorganizował ją Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Współorganizatorem była Akademia Humanitas z Sosnowca. Konferencja odbyła się w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Celem konferencji była szeroka refleksja nad rolą prawa jako instrumentu kształtującego i chroniącego mechanizmy konkurencji, zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie rynków, równe warunki rywalizacji oraz ochronę interesów uczestników obrotu gospodarczego, informuje dr Anita Kubanek z UKW w Bydgoszczy. Tematyka wydarzenia obejmowała zagadnienia lokujące się na styku prawa, ekonomii, psychologii oraz ekonomicznej analizy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych wyzwań regulacyjnych. W ramach konferencji podejmowane były zagadnienia z zakresu prawa konkurencji i konsumentów, prawa gospodarczego, administracyjnego, cywilnego, karnego oraz finansowego z uwzględnieniem kontekstu konstytucyjnego i unijnego. W konferencji uczestniczyli eksperci m.in. z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego, czy z takich instytucji jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd Zamówień Publicznych. Po zakończeniu konferencji na jej uczestników czekały atrakcje w postaci rejsu po Brdzie i zwiedzania Bydgoszczy.
0: Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów. Kolejna odsłona juniorskiej rywalizacji była wyjątkowo zacięta. Po 2 rundach drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów powody do zadowolenia mieli obrońcy tytułu. Żużlowcy Abramczyk Polonii zajęli 2. miejsce w turnieju w Grudziądzu i wygrali w Gdańsku. W środę zawody odbywały się na ich terenie i to oni byli faworytami. Nieco gorzej radzili sobie torunianie. W Gdańsku byli drudzy, w Grudziądzu zajęli 3. miejsce, a w Bydgoszczy zaskoczyli faworyzowanych gospodarzy. Antoni Kawczyński, Mikołaj Duchiński i Bartosz Derek punktowali niemal równo, kilka punktów dorzucił Jan Heleniak. Prowadzili w punktowej klasyfikacji, wykorzystując m.in. początkową niemoc Kacpra Andrzejewskiego. Ten poprawił się w 2. części zawodów, ale również po 4. rundzie na prowadzeniu była ekipa KS Toruń. W ostatniej rundzie punkt odrobił Andrzejewski, dojechał do mety przed Heleniakiem, a potem do remisu doprowadził Putkowski, który za plecami przywiózł Derka. Potem znów na jednopunktowe prowadzenie wysunęli się Torunianie, ale remis zapewnił Polonii niepokonany Pawełczak.

Raz jeszcze witajcie w Rock FM. Tu Andrzej Kamiński za konsoletą i z kolejną dawką świetnej muzyki. Będzie głośno i energetycznie, czyli tak jak lubicie. Tę godzinę otworzy nam Throwing It All Away grupy Genesis. Rock FM.

Posłuchajcie tego. Czy wiedzieliście, że w piłce nożnej jest coś takiego jak klątwa Beli Gutmana? To jedna z najbardziej znanych legend sportowych. Bela Gutman był węgierskim trenerem, który w latach 60. prowadził portugalski klub Benfica do 2 zwycięstw w Pucharze Europy. Po odejściu z klubu Gutman miał powiedzieć, że Benfica nie wygra już nigdy europejskiego trofeum, jeśli nie dostanie podwyżki. Od tamtej pory Benfica była w finałach europejskich rozgrywek 8 razy i za każdym razem przegrała. Mówi się, że klątwa wciąż trwa. Co myślicie? Czy to tylko przypadek, czy coś więcej?

0: Właśnie zagraliśmy It's a Sin zespołu Pet Shop Boys. Cieszę się, że jesteście z nami, bo w Rock FM nie robimy sobie przerwy na kawę. Przed nami kolejna wyjątkowa propozycja muzyczna. Mianowicie mam tu na myśli Policy of Truth od Depeche Mode. Ta, jeśli możecie, dajcie głośniej.
1: Rock FM.

Koperta wydaje się przedmiotem niemal niewidzialnym. Jest po to, żeby coś włożyć, zakleić, wysłać i zapomnieć o niej w chwili, gdy list dotrze na miejsce. A przecież jej znaczenie w historii codzienności jest naprawdę duże. Zanim koperty stały się powszechne, listy często składano z tego samego arkusza, na którym pisano wiadomość, a potem zabezpieczano pieczęcią. Sam sposób złożenia papieru miał znaczenie, bo chronił treść przed cudzym wzrokiem. Koperta uprościła ten rytuał i oddzieliła wiadomość od jej zewnętrznej ochrony. Nagle prywatność listu dostała własne opakowanie. Najciekawsze jest jednak to, że koperta stworzyła także małą scenę komunikacji. Na zewnątrz pojawia się adres, znaczek, czasem pieczęć albo odręczny dopisek. W środku jest treść właściwa, często znacznie bardziej osobista. To piękny przykład przedmiotu, który nie krzyczy swoją rolą, ale przez lata pomagał ludziom mówić do siebie na odległość. Koperta nie jest tylko papierowym futerałem, to małe drzwi do czyjejś wiadomości, dopóki są zamknięte, trzymają w sobie obietnicę, że za chwilę wydarzy się czytanie. Rock FM.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl. Reklama.
1: Arkadiusz Piskorski walczy z nowotworem. Ruszyła zbiórka dla piłkarza z Bydgoszczy. Jeszcze niedawno jego życie kręciło się wokół boiska, pracy i rodziny. Dziś Arkadiusz Piskorski, piłkarz z Bydgoszczy, toczy najważniejszy mecz w swoim życiu – walkę z nowotworem. Diagnoza przyszła nagle i brutalnie, a leczenie wiąże się nie tylko z ogromnym wysiłkiem fizycznym i psychicznym, ale także finansowym. Ruszyła zbiórka. Arkadiusz Piskorski od najmłodszych lat związany jest z piłką nożną. W przeszłości grał na poziomie profesjonalnym, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dziś łączy sportową pasję z pracą w administracji zakładu karnego w Potulicach. Wciąż aktywnie występuje w rozgrywkach regionalnych, reprezentując barwy czarnych na kło, a także prowadzi indywidualne treningi dla młodych zawodników. Problemy zdrowotne zaczęły się pod koniec ubiegłego roku. W grudniu mężczyzna dowiedział się, że jego mama choruje na raka. Był to dla niego ogromny cios. W tym samym czasie pojawił się u niego ból szyi, który początkowo zbagatelizował. Na początku marca jego stan gwałtownie się pogorszył. Pojawiły się silne objawy infekcji, kaszel, gorączka i narastające osłabienie. Leczenie nie przynosiło efektów, a każdy kolejny dzień był coraz trudniejszy. 9 marca trafił do szpitala na oddział pulmonologii. Już dzień później usłyszał diagnozę, która wywróciła jego życie do góry nogami, guz, śródpiersia i chłoniak Hodgkina. Mężczyzna nie zamierza się poddać. Każdego dnia znajduje siłę, by walczyć o zdrowie i życie, przede wszystkim dla swojej narzeczonej i małego synka. Niestety koszty leczenia, obejmujące między innymi chemioterapię, immunoterapię, specjalistyczne badania, dojazdy do ośrodków medycznych oraz codzienne funkcjonowanie w trakcie terapii, znacznie przewyższają możliwości finansowe jego rodziny. Dlatego potrzebna jest pomoc.
2: Bydgoscy radni prowadzą kontrolę w miejskich wodociągach i kanalizacji. Próbują uzyskać odpowiedzi na pytania, dlaczego opłaty za wodę są takie wysokie i co można zrobić, żeby je obniżyć. Bydgoski radny Radosław Ginter pisze: w związku z pytaniami zawartymi w moich interpelacjach do prezydenta Bydgoszczy oraz odpowiedziami, jakie otrzymałem od prezesa miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy w sprawie wysokości abonamentów oraz opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, można wyciągnąć jeden wniosek. Rachunki są wysokie i niestety mogą nadal rosnąć. Nie dostrzegam obecnie potrzeby podejmowania dodatkowych działań kontrolnych wobec spółki. Zapewniam jednocześnie, iż intencją miasta Bydgoszcz pozostaje, aby działalność spółek komunalnych, w tym miejskich wodociągów, odbywała się każdorazowo w sposób w pełni zgodny z prawem oraz zapewniający właściwy poziom ochrony mieszkańców. Miasto Bydgoszcz na bieżąco monitoruje realizację przez miejskie wodociągi zadań powierzonych z zakresu gospodarki komunalnej, a Rada Nadzorcza potwierdza prowadzenie działalności przez spółkę w sposób zgodny z obowiązującym prawem, stwierdza Rafał Bluski, prezydent Bydgoszczy. W związku z tym wspólnie z radnym Wojciechem Bielawą rozpoczęliśmy kontrolę radnych w spółce, zaznacza Radosław Ginter. Celem jest uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania, dlaczego opłaty za wodę i ścieki są tak wysokie i gdzie można szukać realnych oszczędności. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, na co wydawane są ich pieniądze.
1: W czerwcu ruszają prace budowlane przy budowie miejskiego kąpieliska w Parku Centralnym w pobliżu hal sportowych nad Brdą w Bydgoszczy. W środę wojewoda kujawsko-pomorski wręczył prezydentowi Bydgoszczy na konferencji prasowej zorganizowanej w ratuszu pozwolenie na budowę. Nie jest to zwykła inwestycja. Pośród setek pozwoleń na budowę, rozpatrywań, odwołań, to jest absolutnie wyjątkowe, bo dotyczy inwestycji szczególnej, stwierdził Michał Sztybel. Jak dodał, jest przekonany, że w Polsce nie ma drugiego takiego projektu kąpieliska z podobnym zakresem, infrastrukturą wychodzącą naprzeciw potrzebom ekologicznym i w takim otoczeniu. W ramach inwestycji planowane jest zasadzenie blisko 200 drzew. Wycinka będzie minimalistyczna, sprowadzona do kilkunastu, maksymalnie kilkudziesięciu drzew, zapewnił wojewoda. Planowany zbiornik ma mieć 3600 metrów kwadratowych. Jego długość to 240 metrów, a szerokość około 44 metry. Będzie nieco mniejszy niż zakładano w pierwszych projektach. Na kąpielisku wytyczone będą strefy dla pływających oraz osób nieumiejących pływać. Pomost ograniczy płytki brodzik dla dzieci o głębokości do 40 cm. Przy jednym z trzech pomostów zostaną zainstalowane drabinki z poręczami, które proponowali miłośnicy morsowania. Dojazd i dojście zapewni nowy układ komunikacyjny wraz z odwodnieniem. Obiekt ma być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wstęp na kąpielisko będzie bezpłatny.

Nawet gdy macie ponury nastrój, to dzięki nam w głośnikach zawsze znajdziecie słońce, a przynajmniej ogień z pieca gitarowego. Tu Radio Rock FM, ja jestem Andrzej Kamiński i jak zwykle mam dla was zestaw dźwięków, które nie znają litości. Zapraszam na kolejną godzinę mojego programu, na jej początek Crying in the Rain formacji AHA. Rock FM.

Pora na podróż do serca Azji, gdzie czeka na was niesamowity Kazachstan. Wyobraźcie sobie rozległe stepy, które ciągną się po horyzont, a wśród nich majestatyczne góry Tian Shan. W Almatach, dawnej stolicy, znajdziecie mieszankę nowoczesności i tradycji. Spacerując po soborze w Niebowstąpienia Pańskiego, poczujecie się jak w bajce. A co powiecie na wizytę w Kanionie Szaryńskim? To jak miniaturowy Wielki Kanion, ale z własnym niepowtarzalnym klimatem. Kazachstan to także miejsce, gdzie spotykają się różne kultury i smaki. Spróbujcie dania zwanego beszbarmak, tradycyjnego dania z mięsa i makaronu. Gotowi na tę przygodę? W Rock FM zawsze jesteśmy na fali.

0: Właśnie zagraliśmy Chcemy być sobą, Perfektu. Pozostajemy przy numerach, które kochają fani klasycznego rocka. All Over the World od Electric Light Orchestra to kawałek, który po prostu krzyczy dobrą energią i świętowaniem. Chodzi w nim o czerpanie czystej radości z życia i zapraszanie wszystkich na globalną imprezę. Piosenka pojawiła się w filmie Xanadu, ale sama w sobie przyćmiła film, który nie zrobił furory w kinach ani nie zdobył uznania krytyków. Ale kogo to obchodzi, kiedy mamy utwór, który wspiął się na 13 miejsce na liście Billboard Hot 100. Ma w sobie tę zaraźliwą energię, która sprawia, że chce się tańczyć.
1: Rock FM.

0: wiedzieliście, że w 1959 roku Volvo jako pierwsza firma wprowadziła trzypunktowe pasy bezpieczeństwa? To była prawdziwa rewolucja na drodze. Co ciekawe, Volvo postanowiło nie patentować tego wynalazku, aby inne firmy mogły z niego korzystać. Dzięki temu rozwiązaniu uratowano miliony istnień na całym świecie. To dopiero rock and roll w świecie motoryzacji. Wyobraźcie sobie, że bez tego prostego, ale genialnego wynalazku jazda samochodem byłaby znacznie bardziej niebezpieczna. Volvo pokazało, że czasem warto dzielić się dobrymi pomysłami. A teraz, kiedy wsiadacie do swoich maszyn, pamiętajcie, że pasy bezpieczeństwa to prawdziwi bohaterowie na drodze.
1: Rock FM. Rock FM.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl. Reklama.
1: W środę odbyły się pierwsze w tym roku bydgoskie klasyki nocą. Podobnie jak w poprzednich latach na plac były wpuszczane klasyki wyprodukowane lub których seria rozpoczęła się przed 1989 rokiem. Na zlocie regularnie pojawia się grupa Bydgoskie Amkary, dzięki czemu uczestnicy mogą przyjrzeć się autom wyprodukowanym za oceanem. Tradycyjnie było także miejsce dla sekcji Youngtimer, czyli motocykli i samochodów, których produkcja modelowo rozpoczęła się do 1995 roku. Pierwsi właściciele zabytkowych pojazdów na miejscu pojawiają się około godziny 18. Na parkingu zawsze jest miejsce dla kultowych polskich aut, ale i perełek z innych krajów. Podczas zlotu można było wrzucić coś do skarbonki, aby wesprzeć organizowaną przez Stowarzyszenie Bydgoskie Klasyki imprezę. Wydarzenie organizowane jest bezpłatnie, co nie ulegnie zmianie. Bydgoskie Klasyki nocą odbywają się od 2017 roku. Na pierwszym spocie pojawiło się 30 samochodów, a dziś regularnie jest ich około 200. Tegoroczny sezon oficjalnie zainaugurowano pod koniec kwietnia przy pałacu w Lubostroniu. W tym roku łącznie zaplanowano 8 wieczornych spotkań pod Torbydem. Kolejne odbędą się 27 maja, 17 czerwca, 8 i 29 lipca, 19 sierpnia, 9 i 30 września.
2: Wzrasta liczba chętnych do wstąpienia do policji, także w garnizonie kujawsko-pomorskim. W regionie miejsc gotowych na przyjęcie nowych policjantów najwięcej jest w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy. To 70 wakatów. W innych jednostkach wakatów albo nie ma, albo są znikome. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że w ciągu 2 lat dwukrotnie wzrosła liczba chętnych do pracy w policji. W 2023 roku było 15 tysięcy kandydatów, a w 2025 roku ponad 30 tysięcy. Resort we wpisie na platformie X ocenił, że za tym trendem stoją zmiany w warunkach służby, wyższe uposażenia na start, dodatek mieszkaniowy nawet 1800 zł netto miesięcznie, a także stabilizacja i jasna ścieżka kariery. Więcej rąk do pracy to bezpieczniejsze ulice i szybsza pomoc dla obywateli. Formacja rośnie w siłę, napisało ministerstwo. Komendant główny policji generał inspektor Marek Boroń wyjaśnił w niedawnym wywiadzie, że największy problem z wakatami jest w Komendzie Stołecznej Policji w garnizonie dolnośląskim i częściowo na Pomorzu. Zmiany dotyczą także naszego regionu, co widać po liczbie przyjętych do służby i liczbie chętnych. W 2023 przyjęto 236 funkcjonariuszy. W 2024 306. W 2025 roku było to już 493 mundurowych.
1: Pod koniec grudnia ubiegłego roku restauracja Sowa przy ulicy Mostowej 4 zakończyła swoją działalność. Przestrzeń po lokalu przejął nowy najemca, który coraz prężniej szykuje się do otwarcia. Do Bydgoszczy wchodzi znana w całej Polsce sieć pizzerii. Nowym konceptem, który pojawi się w tej lokalizacji, to jest pizzeria Tutti Santi, marka działająca pod patronatem mistrza pizzy klasycznej Valerio Valle, zdobywcy tytułów mistrza Włoch i Europy. Marka Tutti Santi zadebiutowała na polskim rynku w 2013 roku. Od tego czasu dynamicznie się rozwija, budując sieć restauracji w wielu miastach w całym kraju. Obecnie lokale tej pizzerii można znaleźć m.in. w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Gdańsku czy w Toruniu. To jedyna sieć w Polsce, która serwuje pizzę według autorskiej receptury Valerio Valle. Jej charakterystyczną cechą jest cienkie, delikatne i lekko chrupiące ciasto, przygotowywane na bazie wysokiej jakości włoskiej mąki. Powstaje ona z wyselekcjonowanej pszenicy w rodzinnych młynach we Włoszech, działających od ponad 200 lat.

0: tej strony Andrzej Kamiński. Dzień dobry, kolejna godzina przed nami. To jak gitary nastrojone? Mam nadzieję, że tak. Możemy więc kontynuować. Zagramy sobie utwór Creep zespołu Radiohead.
1: Rock FM.

0: skały potrafią być znacznie bardziej rozmowne, niż sugeruje ich wygląd. Na pierwszy rzut oka macie przed sobą po prostu kawałek bazaltu, granitu albo innego twardego materiału. A tymczasem w niektórych skałach zapisuje się informacja o tym, jak ustawione było pole magnetyczne Ziemi w chwili ich powstawania. Kiedy lawa zastyga, drobne minerały magnetyczne układają się zgodnie z ówczesnym kierunkiem pola magnetycznego. Potem skała twardnieje i ten zapis zostaje w niej na bardzo długo. Najciekawsze jest to, że dzięki takim śladom naukowcy odkryli m.in., że bieguny magnetyczne Ziemi w przeszłości wielokrotnie zamieniały się miejscami. To brzmi jak ogromne wydarzenie planetarne, a jego ślad bywa ukryty w czymś, co wygląda zupełnie niepozornie. Geologia znowu pokazuje swój najlepszy numer. Nie potrzebuje wielkich napisów ani dramatycznych znaków ostrzegawczych. Wystarczy skała, minerały i cierpliwość, żeby planeta zostawiła wiadomość z czasów, gdy nikt jeszcze nie mógł jej przeczytać.
1: Rock FM.

Właśnie zagraliśmy scenariusz dla moich sąsiadów grupy Mysłowic. Zostańcie z nami, zwłaszcza, że teraz mam dla was coś szczególnego. Niekwestionowany klasyk Baby Jane Roda Stewarta. Rock.

Właśnie zagraliśmy Fly Away Lenego Kravitza. Wszystko kiedyś się kończy i podobnie jest z moim dzisiejszym spotkaniem z wami. Ale nie płaczcie, do usłyszenia. Andrzej Kamiński, trzymajcie się. Ode mnie na koniec Truly Madly Deeply i Savage Garden. Rock FM.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Już 21 maja w Bydgoszczy konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.
2: Włocławek zastąpił Bydgoszcz. Będzie organizował wielką imprezę lekkoatletyczną Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Królowej Sportu. Przez ostatnie 2 lata były rozgrywane w Bydgoszczy. Impreza powróci do województwa kujawsko-pomorskiego w 2028 roku. Krajowy czempionat odbędzie się bezpośrednio po Mistrzostwach Europy, które rozegrane zostaną na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Impreza we Włocławku będzie jednym z ostatnich sprawdzianów przed letnimi Igrzyskami Olimpijskimi, które w połowie lipca rozpoczną się w Los Angeles. Mistrzostwa Polski będą imprezą, na której toczyć się będzie walka o miejsce w reprezentacji olimpijskiej na Igrzyskach w Los Angeles. Emocji zatem nie zabraknie, a kibice będą mogli na żywo zobaczyć znakomite występy czołowych polskich lekkoatletów, zapowiada prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. Z ogromną radością i wielką dumą przyjąłem fakt przyznania Włocławkowi Mistrzostw Polski. Lekkoatletyka jest jednym z tych sportów, który mieszkańcy Włocławka pokochali szczególnie mocno. Włocławek ma bogate doświadczenie w realizacji wielkich imprez na wysokim poziomie, a kolejne zawody z królową sportu cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, przyciągając na trybuny tłumy kibiców, stwierdził prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. Impreza we Włocławku będzie już 104. edycją Mistrzostw Polski.
3: W Bydgoszczy odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Konkurencja i Prawo. Zorganizował ją Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Współorganizatorem była Akademia Humanitas z Sosnowca. Konferencja odbyła się w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Celem konferencji była szeroka refleksja nad rolą prawa jako instrumentu kształtującego i chroniącego mechanizmy konkurencji, zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie rynków, równe warunki rywalizacji oraz ochronę interesów uczestników obrotu gospodarczego, informuje dr Anita Kubanek z UKW w Bydgoszczy. Tematyka wydarzenia obejmowała zagadnienia lokujące się na styku prawa, ekonomii, psychologii oraz ekonomicznej analizy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych wyzwań regulacyjnych. W ramach konferencji podejmowane były zagadnienia z zakresu prawa konkurencji i konsumentów, prawa gospodarczego, administracyjnego, cywilnego, karnego oraz finansowego z uwzględnieniem kontekstu konstytucyjnego i unijnego. W konferencji uczestniczyli eksperci m.in. z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego czy z takich instytucji jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd Zamówień Publicznych. Po zakończeniu konferencji na jej uczestników czekały atrakcje w postaci rejsu po Brdzie i zwiedzania Bydgoszczy.
2: W Bydgoszczy rozpoczął się kolejny cykl indywidualnego pucharu drugiej Ekstraligi. Trofeum broni Maksymilian Pawełczak, to rywalizacja dla zawodników do 19 roku życia. Odbywa się w cyklu turniejów po jednym na torze każdego zgłoszonego do zawodów klubu Metalka z drugiej Ekstraligi. Turnieje odbywają się w oparciu o tabelę składającą się z 20 rund bez rundy finałowej. Tegoroczna rywalizacja rozpoczęła się w Bydgoszczy, a jako obrońca trofeum do rywalizacji przystąpił Pawełczak i zaczął znakomicie, kompletując trójki. Po 4 seriach już było pewne, że pierwszą rundę zakończy jako najlepszy z całej stawki. Wygraną przypieczętował jeszcze 5. biegowym zwycięstwem. Drugie miejsce w Bydgoszczy zajął Radosław Kowalski z Wilków Krosno, a trzecie Adrian Przybyło ze Stali Rzeszów. Tyle samo punktów, co zawodnicy z miejsca 2. i 3. wywalczył kolejny z polonistów Kacper Andrzejewski.

0: Dzień dobry Bydgoszcz, zapraszam na 4 godziny z gitarowymi riffami w tle. Rozkręcimy je powoli, ale konsekwentnie. Z wami jak zawsze Maja Popowska, witam i zapraszam. Przed nami Waiting for a Girl Like You, formacji Foreigner. W ten sposób rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie.
1: Rock

0: Wrony z Nowej Kaledonii należą do najbardziej imponujących użytkowników narzędzi w świecie zwierząt. Nie chodzi tylko o to, że potrafią podnieść patyczek i coś nim przesunąć. One umieją przygotowywać narzędzia, dopasowywać ich kształt i używać ich do wydobywania pokarmu z trudno dostępnych miejsc. Najbardziej niezwykłe jest to, że potrafią wyginać albo dobierać gałązki tak, aby działały jak haczyk. Dzięki temu mogą wyciągać larwy z otworów w drewnie. To już nie jest przypadkowe szturchanie świata, to naprawdę konkretne rozwiązywanie problemu. Natura po raz kolejny pokazuje, że inteligencja nie zawsze musi wyglądać jak wielki mózg i skomplikowana aparatura. Czasem ma czarne pióra, bystre oko i dziób, który potrafi potraktować kawałek gałązki jak specjalistyczne narzędzie. Człowiek patrzy na ptaka na drzewie i myśli, że zaraz odleci. A on może właśnie analizuje, który patyk najlepiej nadaje się do obiadu.
1: Rock FM. Rock FM.

przed nami Layla i Derek and the Dominos, to utwór z albumu Layla and Other Assorted Love Songs, jedynej studyjnej płyty zespołu. To był krótki, ale niezwykle ważny rozdział w karierze Erika Claptona. Początkowo utwór nie był wielkim przebojem, ale po ponownym wydaniu w 1972 roku trafił do pierwszej dziesiątki list przebojów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Czasem klasyk potrzebuje drugiego podejścia, żeby świat w końcu zrozumiał, że właśnie usłyszał coś większego niż zwykły singiel. Rock.

FM.

kinie światło jest czymś dużo ważniejszym niż tylko sposobem na to, żeby było widać twarze aktorów. Dobre oświetlenie potrafi opowiedzieć emocje sceny jeszcze zanim padnie pierwsze zdanie. Najciekawsze jest to, jak ogromną rolę gra kierunek światła. Jeśli twarz bohatera jest oświetlona miękko i równomiernie, widz często czuje spokój, bliskość albo zaufanie. Jeśli światło pada ostro z boku, tworzy mocne cienie i zostawia część twarzy w mroku, od razu pojawia się napięcie. A kiedy światło idzie od dołu, nawet zupełnie zwyczajna twarz może nagle wyglądać niepokojąco. To dlatego operatorzy i reżyserzy tak uważnie budują każdą scenę. Światło nie jest technicznym dodatkiem, jest ukrytym narratorem. Czasem bohater mówi, że wszystko jest w porządku, ale cień na jego twarzy już dawno zdradza, że film ma na ten temat zupełnie inne zdanie. I właśnie wtedy kino działa najmocniej. Nie tłumaczy, ustawia lampę i pozwala, żeby widz sam poczuł, że coś się zmieniło.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl. Reklama.
1: Arkadiusz Piskorski walczy z nowotworem. Ruszyła zbiórka dla piłkarza z Bydgoszczy. Jeszcze niedawno jego życie kręciło się wokół boiska, pracy i rodziny. Dziś Arkadiusz Piskorski, piłkarz z Bydgoszczy, toczy najważniejszy mecz w swoim życiu – walkę z nowotworem. Diagnoza przyszła nagle i brutalnie, a leczenie wiąże się nie tylko z ogromnym wysiłkiem fizycznym i psychicznym, ale także finansowym. Ruszyła zbiórka. Arkadiusz Piskorski od najmłodszych lat związany jest z piłką nożną. W przeszłości grał na poziomie profesjonalnym, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dziś łączy sportową pasję z pracą w administracji zakładu karnego w Potulicach. Wciąż aktywnie występuje w rozgrywkach regionalnych, reprezentując barwy czarnych na kło, a także prowadzi indywidualne treningi dla młodych zawodników. Problemy zdrowotne zaczęły się pod koniec ubiegłego roku. W grudniu mężczyzna dowiedział się, że jego mama choruje na raka. Był to dla niego ogromny cios. W tym samym czasie pojawił się u niego ból szyi, który początkowo zbagatelizował. Na początku marca jego stan gwałtownie się pogorszył. Pojawiły się silne objawy infekcji, kaszel, gorączka i narastające osłabienie. Leczenie nie przynosiło efektów, a każdy kolejny dzień był coraz trudniejszy. 9 marca trafił do szpitala na oddział pulmonologii. Już dzień później usłyszał diagnozę, która wywróciła jego życie do góry nogami, guz, śródpiersia i chłoniak Hodgkina. Mężczyzna nie zamierza się poddać. Każdego dnia znajduje siłę, by walczyć o zdrowie i życie, przede wszystkim dla swojej narzeczonej i małego synka. Niestety koszty leczenia, obejmujące między innymi chemioterapię, immunoterapię, specjalistyczne badania, dojazdy do ośrodków medycznych oraz codzienne funkcjonowanie w trakcie terapii, znacznie przewyższają możliwości finansowe jego rodziny. Dlatego potrzebna jest pomoc.
2: Bydgoscy radni prowadzą kontrole w miejskich wodociągach i kanalizacji. Próbują uzyskać odpowiedzi na pytania, dlaczego opłaty za wodę są takie wysokie i co można zrobić, żeby je obniżyć. Bydgoski radny Radosław Ginter pisze: w związku z pytaniami zawartymi w moich interpelacjach do prezydenta Bydgoszczy oraz odpowiedziami, jakie otrzymałem od prezesa miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy w sprawie wysokości abonamentów oraz opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, można wyciągnąć jeden wniosek: rachunki są wysokie i niestety mogą nadal rosnąć. Nie dostrzegam obecnie potrzeby podejmowania dodatkowych działań kontrolnych wobec spółki. Zapewniam jednocześnie, iż intencją miasta Bydgoszcz pozostaje, aby działalność spółek komunalnych, w tym miejskich wodociągów, odbywała się każdorazowo w sposób w pełni zgodny z prawem oraz zapewniający właściwy poziom ochrony mieszkańców. Miasto Bydgoszcz na bieżąco monitoruje realizację przez miejskie wodociągi zadań powierzonych z zakresu gospodarki komunalnej, a Rada Nadzorcza potwierdza prowadzenie działalności przez spółkę w sposób zgodny z obowiązującym prawem, stwierdza Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy. W związku z tym wspólnie z radnym Wojciechem Bielawą rozpoczęliśmy kontrolę radnych w spółce, zaznacza Radosław Ginter. Celem jest uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania, dlaczego opłaty za wodę i ścieki są tak wysokie i gdzie można szukać realnych oszczędności. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, na co wydawane są ich pieniądze.
1: Zawisza Bydgoszcz, mimo walki o awans do Betclic drugiej ligi, jest aktywny na polu transferowym. Dzieje się w klubie z ulicy Gdańskiej. Włodarze niebiesko-czarnych kilkanaście dni temu poinformowali o przedłużeniu kontraktu z trenerem Adrianem Stawskim do 2028 roku. Teraz czas na informacje transferowe dotyczące zawodników. Klub zdecydował się przedłużyć umowy z Maciejem Koną i Sebastianem Golakiem. Obaj to czołowe postaci ekipy z ulicy Gdańskiej. Maciej Kona to defensywny pomocnik, który organizuje grę, słynie przede wszystkim z odbiorów piłki. Jest niezwykle waleczny, ale też daje liczby. W bieżącym sezonie strzelił 8 goli, zaliczył jedną asystę we wszystkich meczach. Z kolei Golak to stoper, jeden z filarów obrony Zawiszy. To, że bydgoski zespół stracił najmniej goli ze wszystkich trzecioligowców, to też jego zasługa. Zdobył też jedną bramkę. Bydgoszczanie walczą o awans do Betclic trzeciej ligi. Są liderem rozgrywek i mają punkt przewagi nad Weekendem Luźno, który podejmą w przedostatniej kolejce. W sumie do rozegrania mają 5 meczów, w tym 3 wyjazdy. Awans wywalczy zespół, który zajmie pierwszą lokatę w tabeli. Drużyna z drugiego miejsca grać będzie w dwustopniowych barażach.

0: Czas na dawkę czystej, nieskażonej rockowej energii. Czas na klasyki rocka. Maja Popowska, witam w kolejnej godzinie mojego programu na antenie Rock FM. Zaczniemy ją kompozycją Your Song Eltona Johna.
1: Rock

Guziki przy mankietach marynarki wyglądają dziś jak elegancki detal. Część klasycznego stroju, coś, czego większość ludzi nawet nie analizuje. A przecież wokół ich pochodzenia krąży świetna opowieść związana z wojskową dyscypliną. Według popularnej historii, guziki przy rękawach mundurów miały zniechęcać żołnierzy do wycierania nosa w rękaw. Brzmi to mało salonowo, ale właśnie dlatego tak dobrze pasuje do historii codzienności. Ubranie nie służyło tylko do przykrycia ciała albo pokazania statusu. Potrafiło też wychowywać, pilnować zachowania i przypominać, że pewnych rzeczy robić nie wypada. Nawet jeśli ta opowieść bywa traktowana z dystansem, świetnie pokazuje, jak wiele znaczeń potrafią mieć drobiazgi w stroju. Guzik nie zawsze jest tylko guzikiem. Czasem jest małym strażnikiem obyczaju, który siedzi cicho przy nadgarstku i sugeruje: rękaw zostawmy jednak w spokoju.

0: Właśnie zagraliśmy Wouldn't It Be Good grupy Placebo. Mam nadzieję, że macie energię na więcej, bo my na pewno. Czas na kolejną rockową legendę. Dancing in the Dark Bruce'a Springsteena to mocny kawałek, który pokazuje energię i liryczne umiejętności The Boss'a. Wydany w 1984 roku jako część albumu Born in the USA, stał się niemalże hymnem tamtej epoki, pokazując niespokojnego ducha swoich czasów. Zresztą najlepiej będzie, jak sami posłuchacie.
1: Rock

Dziś na falach Rock FM przenosimy się do świata, gdzie pióro jest równie potężne co gitara elektryczna. Mowa o Williamie Szekspirze, mistrzu słowa, który zrewolucjonizował teatr. Jego dzieła jak Hamlet czy Romeo i Julia są jak klasyczne albumy, które nigdy się nie starzeją. Szekspir potrafił uchwycić emocje, które poruszają serca do dziś. Jego dramaty i komedie to jak koncerty pełne napięcia i humoru. Nie bał się trudnych tematów, a jego postacie są jak rockowe ikony. Niezapomniane i pełne pasji. Szekspir pokazuje, że słowa mogą być jak muzyka, która wstrząsa duszą.

0: Już 21 maja w Bydgoszczy. Konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.
1: W środę odbyły się pierwsze w tym roku bydgoskie klasyki nocą. Podobnie jak w poprzednich latach na plac były wpuszczane klasyki wyprodukowane lub których seria rozpoczęła się przed 1989 rokiem. Na zlocie regularnie pojawia się grupa Bydgoskie Amkary, dzięki czemu uczestnicy mogą przyjrzeć się autom wyprodukowanym za oceanem. Tradycyjnie było także miejsce dla sekcji Youngtimer, czyli motocykli i samochodów, których produkcja modelowo rozpoczęła się do 1995 roku. Pierwsi właściciele zabytkowych pojazdów na miejscu pojawiają się około godziny 18. Na parkingu zawsze jest miejsce dla kultowych polskich aut, ale i perełek z innych krajów. Podczas zlotu można było wrzucić coś do skarbonki, aby wesprzeć organizowaną przez Stowarzyszenie Bydgoskie Klasyki imprezę. Wydarzenie organizowane jest bezpłatnie, co nie ulegnie zmianie. Bydgoskie Klasyki nocą odbywają się od 2017 roku. Na pierwszym spocie pojawiło się 30 samochodów, a dziś regularnie jest ich około 200. Tegoroczny sezon oficjalnie zainaugurowano pod koniec kwietnia przy pałacu w Lubostroniu. W tym roku łącznie zaplanowano 8 wieczornych spotkań pod Torbydem. Kolejne odbędą się 27 maja, 17 czerwca, 8 i 29 lipca, 19 sierpnia, 9 i 30 września.
2: Wzrasta liczba chętnych do wstąpienia do policji. Także w garnizonie kujawsko-pomorskim, w regionie, miejsc gotowych na przyjęcie nowych policjantów najwięcej jest w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy. To 70 wakatów. W innych jednostkach wakatów albo nie ma, albo są znikome. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że w ciągu 2 lat dwukrotnie wzrosła liczba chętnych do pracy w policji. W 2023 roku było 15 tysięcy kandydatów, a w 2025 roku ponad 30 tysięcy. Resort we wpisie na platformie X ocenił, że za tym trendem stoją zmiany w warunkach służby, wyższe uposażenia na start, dodatek mieszkaniowy nawet 1800 zł netto miesięcznie, a także stabilizacja i jasna ścieżka kariery. Więcej rąk do pracy to bezpieczniejsze ulice i szybsza pomoc dla obywateli. Formacja rośnie w siłę, napisało ministerstwo. Komendant główny Policji generał inspektor Marek Boroń wyjaśnił w niedawnym wywiadzie, że największy problem z wakatami jest w Komendzie Stołecznej Policji w garnizonie dolnośląskim i częściowo na Pomorzu. Zmiany dotyczą także naszego regionu, co widać po liczbie przyjętych do służby i liczbie chętnych. W 2023 przyjęto 236 funkcjonariuszy, w 2024 306, w 2025 roku było to już 493 mundurowych.
1: Pod koniec grudnia ubiegłego roku restauracja Sowa przy ulicy Mostowej 4 zakończyła swoją działalność. Przestrzeń po lokalu przejął nowy najemca, który coraz prężniej szykuje się do otwarcia. Do Bydgoszczy wchodzi znana w całej Polsce sieć pizzerii. Nowym konceptem, który pojawi się w tej lokalizacji, to jest pizzeria Tutti Santi, marka działająca pod patronatem mistrza pizzy klasycznej Valerio Valle, zdobywcy tytułów mistrza Włoch i Europy. Marka Tutti Santi zadebiutowała na polskim rynku w 2013 roku. Od tego czasu dynamicznie się rozwija, budując sieć restauracji w wielu miastach w całym kraju. Obecnie lokale tej pizzerii można znaleźć m.in. w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Gdańsku czy w Toruniu. To jedyna sieć w Polsce, która serwuje pizzę według autorskiej receptury Valerio Valle. Jej charakterystyczną cechą jest cienkie, delikatne i lekko chrupiące ciasto, przygotowywane na bazie wysokiej jakości włoskiej mąki. Powstaje ona z wyselekcjonowanej pszenicy w rodzinnych młynach we Włoszech, działających od ponad 200 lat.

Nawet gdy czujecie się ponuro, to dzięki nam w głośnikach zawsze znajdziecie słońce. Tu Maja Popowska i jak zwykle mam dla Was zestaw utworów, które znacie i kochacie. Zapraszam na kolejną godzinę mojego programu. Widzę, że pojawi się teraz Sealed with a Kiss Jasona Donovana. Gramy. Rock.

Studnia artezyjska wygląda jak mały cud codzienności, bo woda potrafi wydostać się z niej na powierzchnię bez pompy. Najciekawsze jest jednak to, że nie ma w tym magii, tylko bardzo elegancka geologia. Woda znajduje się między warstwami nieprzepuszczalnych skał, często pod ciśnieniem, bo jej źródło zasilania leży wyżej niż miejsce, w którym wykonano odwiert. Gdy człowiek przebije się do takiej warstwy wodonośnej, ciśnienie samo wypycha wodę ku górze. To jedna z tych ciekawostek, które pokazują, że pod ziemią nie ma tylko ciemności, kamieni i korzeni. Jest też cały ukryty system naczyń, poziomów i sił, które potrafią działać z zaskakującą konsekwencją. Człowiek widzi strumień wypływający ze studni i myśli o prostym źródle. Hydrologia widzi w tym efekt długiej podróży wody przez skały i różnice wysokości, które zamieniają ziemię w naturalny mechanizm ciśnieniowy. Natura po raz kolejny przypomina, że czasem najlepsza technologia działała pod naszymi stopami długo przed pierwszą pompą.

Właśnie zagraliśmy Especially for You, Kylie Minogue i Jasona Donovana. To był mocny akcent. Ale nie martwcie się, mamy jeszcze wiele do zaoferowania. Zostańcie z nami, bo gramy największe klasyki rocka. Przed wami Maybe Tomorrow od Stereophonics. Maybe Tomorrow to singiel Stereophonics z albumu You Gotta Go There to Come Back, wydanego w 2003 roku. Piosenkę napisał i wyprodukował lider zespołu Kelly Jones, więc mamy tu pełną kontrolę autora od pomysłu po brzmienie. Singiel poradził sobie bardzo dobrze. W Wielkiej Brytanii dotarł do trzeciego miejsca listy przebojów i przez kilka tygodni utrzymywał się w zestawieniach. Utwór dostał też drugie życie dzięki filmom. Pojawił się między innymi w Apartamencie oraz w napisach końcowych filmu Crash.

Szczoteczka do zębów wydaje się dziś jednym z najbardziej oczywistych przedmiotów w łazience. Bierzecie ją do ręki, nakładacie pastę i nikt nie zastanawia się nad tym, że za tym prostym ruchem stoi długa historia codziennej higieny. Dawniej do czyszczenia zębów używano m.in. patyczków, szmatek, proszków i różnych domowych sposobów. Jednym z ważnych etapów były szczoteczki z rączką i włosiem zwierzęcym, najczęściej dziczym, osadzanym w kości albo drewnie. Dopiero później pojawiły się nowoczesne materiały, które sprawiły, że szczoteczka stała się tańsza, trwalsza, bardziej higieniczna i dostępna dla masowego użytkownika. Najciekawsze jest jednak to, jak bardzo ten przedmiot zmienił nasze podejście do ciała. Coś, co kiedyś bywało luksusem albo praktyką nieregularną, stało się codziennym rytuałem wykonywanym niemal automatycznie. Historia codzienności najlepiej pokazuje wielkie zmiany właśnie w takich drobiazgach. Nie w pomnikach, nie w bitwach, ale w łazience, gdzie mała szczoteczka po cichu pilnuje, żeby cywilizacja zaczynała dzień od odrobiny porządku.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Już 21 maja w Bydgoszczy konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza.
2: Reklama.
3: Włocławek zastąpił Bydgoszcz. Będzie organizował wielką imprezę lekkoatletyczną Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Królowej Sportu. Przez ostatnie 2 lata były rozgrywane w Bydgoszczy. Impreza powróci do województwa kujawsko-pomorskiego w 2028 roku. Krajowy czempionat odbędzie się bezpośrednio po Mistrzostwach Europy, które rozegrane zostaną na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Impreza we Włocławku będzie jednym z ostatnich sprawdzianów przed letnimi Igrzyskami Olimpijskimi, które w połowie lipca rozpoczną się w Los Angeles. Mistrzostwa Polski będą imprezą, na której toczyć się będzie walka o miejsce w reprezentacji olimpijskiej na Igrzyskach w Los Angeles. Emocji zatem nie zabraknie, a kibice będą mogli na żywo zobaczyć znakomite występy czołowych polskich lekkoatletów, zapowiada prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. Z ogromną radością i wielką dumą przyjąłem fakt przyznania Włocławkowi Mistrzostw Polski. Lekkoatletyka jest jednym z tych sportów, który mieszkańcy Włocławka pokochali szczególnie mocno. Włocławek ma bogate doświadczenie w realizacji wielkich imprez na wysokim poziomie, a kolejne zawody z Królową Sportu cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, przyciągając na trybuny tłumy kibiców, stwierdził prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. Impreza we Włocławku będzie już 104. edycją Mistrzostw Polski.
4: W Bydgoszczy odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Konkurencja i Prawo. Zorganizował ją Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Współorganizatorem była Akademia Humanitas z Sosnowca. Konferencja odbyła się w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Celem konferencji była szeroka refleksja nad rolą prawa jako instrumentu kształtującego i chroniącego mechanizmy konkurencji, zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie rynków, równe warunki rywalizacji oraz ochronę interesów uczestników obrotu gospodarczego, informuje dr Anita Kubanek z UKW w Bydgoszczy. Tematyka wydarzenia obejmowała zagadnienia lokujące się na styku prawa, ekonomii, psychologii oraz ekonomicznej analizy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych wyzwań regulacyjnych. W ramach konferencji podejmowane były zagadnienia z zakresu prawa konkurencji i konsumentów, prawa gospodarczego, administracyjnego, cywilnego, karnego oraz finansowego z uwzględnieniem kontekstu konstytucyjnego i unijnego. W konferencji uczestniczyli eksperci m.in. z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego czy z takich instytucji jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd Zamówień Publicznych. Po zakończeniu konferencji na jej uczestników czekały atrakcje w postaci rejsu po Brdzie i zwiedzania Bydgoszczy.
3: W Bydgoszczy rozpoczął się kolejny cykl indywidualnego pucharu drugiej Ekstraligi. Trofeum broni Maksymilian Pawełczak to rywalizacja dla zawodników do 19 roku życia. Odbywa się w cyklu turniejów po jednym na torze każdego zgłoszonego do zawodów klubu Metalka z drugiej Ekstraligi. Turnieje odbywają się w oparciu o tabelę składającą się z 20 rund bez rundy finałowej. Tegoroczna rywalizacja rozpoczęła się w Bydgoszczy, a jako obrońca trofeum do rywalizacji przystąpił Pawełczak i zaczął znakomicie, kompletując trójki. Po 4 seriach już było pewne, że pierwszą rundę zakończy jako najlepszy z całej stawki. Wygraną przypieczętował jeszcze 5. biegowym zwycięstwem. Drugie miejsce w Bydgoszczy zajął Radosław Kowalski z Wilków Krosno, a trzecie Adrian Przybyło ze Stali Rzeszów. Tyle samo punktów, co zawodnicy z miejsca 2. i 3. wywalczył kolejny z polonistów Kacper Andrzejewski.

0: Maja Popowska, witam Was i zapraszam na kolejną odsłonę rockowych brzmień na antenie Rock FM. Nie będę tutaj się za dużo rozwodzić, dodam tylko, że zagramy sobie Unchain My Heart Joe Cockera.
1: Rock FM.

0: Mydło wydaje się dziś rzeczą absolutnie podstawową. Leży przy umywalce, pachnie, pieni się i właściwie nikt nie nadaje mu wielkiej rangi. A przecież jego historia pokazuje, jak bardzo zmieniało się ludzkie podejście do czystości, zdrowia i codziennych obyczajów. Przez wieki mydło nie zawsze było powszechne ani tanie. Bywało produktem rzemieślniczym, czasem luksusowym, a jego używanie zależało od miejsca, epoki i społecznych nawyków. Dopiero rozwój produkcji, handlu i późniejsze zrozumienie znaczenia higieny sprawiły, że mycie rąk i ciała zaczęło stawać się stałym elementem życia. Najciekawsze jest to, że mydło nie zmieniło świata przez wielki hałas, tylko przez powtarzalny, drobny gest. Namydlić dłonie, spłukać, zacząć od nowa. Historia codzienności właśnie w takich rzeczach pokazuje największą siłę, bo cywilizacja to nie tylko pałace, wynalazki i wielkie daty, to także moment przy umywalce, w którym zwykły kawałek mydła po cichu pilnuje zdrowia, komfortu i tego bardzo ludzkiego poczucia, że dzień lepiej zaczyna się od odrobiny świeżości.
1: Rok

0: wiesz, co chcesz.
1: Właśnie zagraliśmy Niewiele ci mogę dać, Perfektu. A my kontynuujemy naszą rockową playlistę pełną niespodzianek i mocnych brzmień. Motorcycle Emptiness, Manic Street Preachers to głęboka podróż przez rozczarowanie i powierzchowność współczesnego życia. Ten kawałek gorzkiego niepokoju powstał, gdy producent Steve Brown mistrzowsko połączył dwa wczesne utwory Manic, Go Buzz Baby Go i Behave Yourself Baby. Połączenie tych piosenek zostało wzbogacone przez gitarową melodię. Zresztą sami posłuchajcie.
2: Rock FM.

0: przed momentem How You Remind Me zespołu Nickelback. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że te dźwięki umiliły Wam czas. Pamiętajcie, rock to nie tylko muzyka, to styl życia. Maja Popowska, do usłyszenia. Z mojej strony na koniec You od Ten Sharp. Trzymajcie się ciepło.
1: Rock FM.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl. Reklama.
1: Arkadiusz Piskorski walczy z nowotworem. Ruszyła zbiórka dla piłkarza z Bydgoszczy. Jeszcze niedawno jego życie kręciło się wokół boiska, pracy i rodziny. Dziś Arkadiusz Piskorski, piłkarz z Bydgoszczy, toczy najważniejszy mecz w swoim życiu – walkę z nowotworem. Diagnoza przyszła nagle i brutalnie, a leczenie wiąże się nie tylko z ogromnym wysiłkiem fizycznym i psychicznym, ale także finansowym. Ruszyła zbiórka. Arkadiusz Piskorski od najmłodszych lat związany jest z piłką nożną. W przeszłości grał na poziomie profesjonalnym, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dziś łączy sportową pasję z pracą w administracji zakładu karnego w Potulicach. Wciąż aktywnie występuje w rozgrywkach regionalnych, reprezentując barwy czarnych na kło, a także prowadzi indywidualne treningi dla młodych zawodników. Problemy zdrowotne zaczęły się pod koniec ubiegłego roku. W grudniu mężczyzna dowiedział się, że jego mama choruje na raka. Był to dla niego ogromny cios. W tym samym czasie pojawił się u niego ból szyi, który początkowo zbagatelizował. Na początku marca jego stan gwałtownie się pogorszył. Pojawiły się silne objawy infekcji, kaszel, gorączka i narastające osłabienie. Leczenie nie przynosiło efektów, a każdy kolejny dzień był coraz trudniejszy. 9 marca trafił do szpitala na oddział pulmonologii. Już dzień później usłyszał diagnozę, która wywróciła jego życie do góry nogami, guz, śródpiersia i chłoniak Hodgkina. Mężczyzna nie zamierza się poddać. Każdego dnia znajduje siłę, by walczyć o zdrowie i życie, przede wszystkim dla swojej narzeczonej i małego synka. Niestety koszty leczenia, obejmujące między innymi chemioterapię, immunoterapię, specjalistyczne badania, dojazdy do ośrodków medycznych oraz codzienne funkcjonowanie w trakcie terapii, znacznie przewyższają możliwości finansowe jego rodziny. Dlatego potrzebna jest pomoc.
2: Bydgoscy radni prowadzą kontrolę w miejskich wodociągach i kanalizacji. Próbują uzyskać odpowiedzi na pytania, dlaczego opłaty za wodę są takie wysokie i co można zrobić, żeby je obniżyć. Bydgoski radny Radosław Ginter pisze: w związku z pytaniami zawartymi w moich interpelacjach do prezydenta Bydgoszczy oraz odpowiedziami, jakie otrzymałem od prezesa miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy w sprawie wysokości abonamentów oraz opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, można wyciągnąć jeden wniosek: rachunki są wysokie i niestety mogą nadal rosnąć. Nie dostrzegam obecnie potrzeby podejmowania dodatkowych działań kontrolnych wobec spółki. Zapewniam jednocześnie, iż intencją miasta Bydgoszcz pozostaje, aby działalność spółek komunalnych, w tym miejskich wodociągów, odbywała się każdorazowo w sposób w pełni zgodny z prawem oraz zapewniający właściwy poziom ochrony mieszkańców. Miasto Bydgoszcz na bieżąco monitoruje realizację przez miejskie wodociągi zadań powierzonych z zakresu gospodarki komunalnej, a Rada Nadzorcza potwierdza prowadzenie działalności przez spółkę w sposób zgodny z obowiązującym prawem, stwierdza Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy. W związku z tym wspólnie z radnym Wojciechem Bielawą rozpoczęliśmy kontrolę radnych w spółce, zaznacza Radosław Ginter. Celem jest uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania, dlaczego opłaty za wodę i ścieki są tak wysokie i gdzie można szukać realnych oszczędności. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, na co wydawane są ich pieniądze.
1: Zawisza Bydgoszcz mimo walki o awans do Betclic drugiej ligi jest aktywny na polu transferowym. Dzieje się w klubie z ulicy Gdańskiej. Włodarze niebiesko-czarnych kilkanaście dni temu poinformowali o przedłużeniu kontraktu z trenerem Adrianem Stawskim do 2028 roku. Teraz czas na informacje transferowe dotyczące zawodników. Klub zdecydował się przedłużyć umowy z Maciejem Koną i Sebastianem Golakiem. Obaj to czołowe postaci ekipy z ulicy Gdańskiej. Maciej Kona to defensywny pomocnik, który organizuje grę, słynie przede wszystkim z odbiorów piłki. Jest niezwykle waleczny, ale też daje liczby. W bieżącym sezonie strzelił 8 goli, zaliczył jedną asystę we wszystkich meczach. Z kolei Golak to stoper, jeden z filarów obrony Zawiszy. To, że bydgoski zespół stracił najmniej goli ze wszystkich trzecioligowców, to też jego zasługa. Zdobył też jedną bramkę. Bydgoszczanie walczą o awans do Betclic trzeciej ligi. Są liderem rozgrywek i mają punkt przewagi nad Weekendem Luźno, który podejmą w przedostatniej kolejce. W sumie do rozegrania mają 5 meczów, w tym 3 wyjazdy. Awans wywalczy zespół, który zajmie pierwszą lokatę w tabeli. Drużyna z drugiego miejsca grać będzie w dwustopniowych barażach.